Jawożno. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli wyrys lis sosnowej.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy obzeracz przyrody, naszą przyrodniczą audycję, w kotri beru was na hirskie wandriłki, ale i na LEM. Chodzimy sobie precin w naszym obzeraczu po Łemkowyni, chodzimy sobie po Czużyni. Wandrowaliśmy do tej pory też i w innych zakutynach świta, za granicą Polszczy, po Karpatach, desy dalsze, jak w okolicach Gorlic czy Sandeckiej Zemli. No i właśnie ich dneska pojechamy sobie za granicą Polszczy, ale niedaleko, bo do południowej do derżawy nachodziaczej się na południe, znaczy pojechamy na Słowację, a dokładniej w hirski masyw Małej Fatry. Dneska budemy wandruaty po janosikowych dierach. Co to jest? Co to są janosikowe diery? Jest to grupa głębokich dolin, które mają charakter skalnych żbyr w krywańskiej części Małej Fatry, właśnie na Słowacji. Janosikowe diery nachodzą się między masywami Małocho i Wielkocho Rosudca ta i Bobotiu. A nazwa diery w języku słowackim znaczy diry, co bardzo dobry oddaje charakter to tych obiektów. Zatem będzie to wandriłka może nie bardzo dołucha, nie po wysokich chorach, ale będzie bardzo interesująca, bo w kontakcie ze skałami i z bardzo uskyma, takima żbyrami. Bilsze pro to tu przyrodniczą atrakcję w Małej Fatry budu wam chneska besidowaty i poklasz to, posłuchajmy muzyki, a po muzycznej perwi wertam z konkretnymi interesującymi informacjami na temu janosikowych dier.

Invernulism, już minęła krótka muzyczna przerwa w naszym odcinku Obzracza Przyrody. Wandrujemy, albo budemy dopiero wandruaty po janosikowych dierach, znaczy po chłubokich skalnych żbyrach w Małej Fatrii na Słowacji. Jest to system uskich, krótych żbyr, który bardzo głęboko wryzają się wapniakowe skały. I ten system ma składać się z paroch czasty. Mamy dolne diery, po słowacku besidujuczy, horne diery, nowe diery i tesna riżnia. No i dolne i horne diery to sód woznyknuły dokładnie za przyczyną takiej erozyjnej dialnosty dierowoho potoka, który spływa z pit perwału medzi rozsudce na wysoki 1200 metrów nad morą, medzi wielkim a małym rozsudcą. Nowe diery są kanionem, który był wyrizany przez prawy dopływ toho dierowoho potoka, który płynie za z północnych zboczy małoho rozsudca. A tesna riżnia też je taką barskalną czastą to tych dir, skalnych dir i wina ona woznyknuła za przyczyną lewoho dopływu dierowoho potoka, który płynę spit chory tanecznica. No i woda heł stworzyła bardzo cudowy, bardzo zriżnyciowany relief, który jest połon skalnych załomił, połon bardzo takich tisnych triszczyn, tisz połon skalnych filariów, takich nachłych zużyń i rozszyryń doliny. Dno żbyr jest iż bohate w różne skalne porochy i bilsze wodopady. Pitko trzyma, woda też wymyla klasyczne eworsyjne kotły. No i to tych wodopadów jest bardzo wielo. W dolnych dierach mamy dwa wodopady o wysokości 1 i 3,5 metra. W czasty nowe diery mamy 4 wodopady o wysokości od 1 do 2 metrów. No a w żbyrach chorne diery i tesna riżnia mamy razem 9 wodopadów o wysokości od 2 do 4 metrów. Co ważne i interesujące, wszystkie wodopady są choronene, są pit ochoroną jak pamiętniki przyrody. No i bardzo wielu ludzi, osobliwo litom, jarom i jeszcze skorom osenom, przyjeżdżają do Małej Fatry, do Nacjonalnego Parku Małej Fatry i właśnie idą sobie w te janosikowe diry, bo są to bardzo krasne czasty bardzo krasna czast. Jest to Małej Fatry i przede wszystkim masywu Małoho Wielkoho Rozsudca. No i też warto tam smotryty nelem na skalne formacji, ale i też na rośliny, bo wkazuje się, że takie bardzo uskie doliny to mają też netypowy klimat, który ma wlejania na to co rosne w grunty, w zemle. Ale proto to powiem wam po krótkiej muzycznej przerwie. Posłuchajmy poklasz tą muzykę, a pak budu prodążaty besidu.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

No i już peret peret wam doznali ste się kus takich geologicznych, skalnych informacji, tak powiem, ale też warto dopowisty dasz to pro mikroklimat. Bo z tej przyczyny, że to te diry to są bardzo uskie doliny, szerokie na paroch metrów czasom, to no, lito bywa tam cały czas dost chłodno, dost studeno, nelem zimą trymat moroz, ale i lito może być, może pojawiać się niskie temperatury. To ma wlijanie na wegetację, tiż na to, że bardzo mało sącia je w takich, w to tych dirach i tiż wysoka wilchit. Zatim możemy tam obserwować jawisko odwernienia roślinnych planter. No i dla premieru niżej tam, niżej nachodziaczy się obszyli janosikowych dir na wysoki 650 do 850 metrów nad morą, możemy tam najty weloch gatunki roślin, które są typowe dla wysokich hir, na premier no, Alp albo i Tater. Natomiast na turniach i oberwystych skałach, desy wyższe, tam wysoko nad dnom żbyr, to rosną na premier reliktowe okazy sosny zwyczajnej, która jest typowa, ale dla kus teplejszych klimatów. No i to jest bardzo interesujące, żeby właśnie tyż kole budete sobie chodyte przez janosikowy diry, żeby dozryty się takiego fenomenu. Jak już jem powił skorsze, ciła obszar dir nachodzi się na terenie Nacjonalnego Parku Mała Fatra, a dokładniej to tyż jest i czas rezerwatu przyrody Rozsutec. Zatem ciła formacja, ciła to ta obszar jest mocną ochroną, no i w tak naprawdę, no, jest to tam choronety, bo to są fenomeny tak, które nie stritymy w innych czastach słowackich hir, bo dost nysko na niskich wysotach nad morą właśnie możemy, no, mat do czynienia z takima czudesami, które w innych dyrżawach pojawiają się dopiero na tysiaczy, na dwóch tysiaczach, na trzech tysiaczach metrów. No i też to te kaniony są popularne posered turystiów i pro takie turystyczne aspekty wandriuke przez janosikowy diry powiem wam po krótkiej pererwi. Zatem leszam was z muzyką na paroch minut i wertam późniejsze.

knešnim odtynku obzeracza prirody hodime sobi pres slovatsk kanjony v Maui Fatri, pres kanjony, jak nazywają się janosikowy diry. To są bardzo uskie, bardzo głębokie, hirskie żbyry, które są dostępne dla turystów. Jest tam nie jeden turystyczny szlak. No i to wszystko jest o tyłka atrakcyjne, że okrem smotrinia skał, to przede wszystkim budemy chodyty po bardzo zaawansowanych systemach schodkiu, drabynok, pomostiu, pres poruczaty, no też no budut tam czasem tak no dost wielkie różne ci wysoty, bude trzeba chodyty po drabinkach paru dziesiąt metrów do chory, no zatim tam poczujemy adrenalinu na to tych turystycznych szlakach w janosikowych dirach. To te wszystkie szlaki są dostępne darmo. Są one przyrychtowane dla turystów, tyż, którzy nie mają wielkiego doświadu po skalnym terenie. Zatem czasem nie bywa w sezonie, że idą ciły rodziny z dietynami. Jak ma te no, do ufania taku do wiru w swojej dietyny, to może te wziąty ze sobą na taką litniu wandriuku zimą. Wianosikowy diry to lepsze, żeby i hale już tak zaawansowane turysty, które znają jak radyty sobie z ledą, z ośnichą, kole nie je tak do kincia bezpieczni. Dobrym startowym punktem do ekskursji w diry są dwa punkty w osadzie Terchowa, w sele dokładniej Terchowa. Są to Stefanowa. Jest to niewielka część Terchowej, która znajduje się w owratniej dolini, ta i Biele Potok. Tiż jest to jedna z część seła Terchowa, kotra nachodzi się na schód od centrum seła u wylotu dolnych dier. No i kotry diry są najbardziej popularne, to przede wszystkim dolne i nowe diery są najbardziej odwiedzane, eksplorowane turystami, osobliwo lito. Zatem Berte to też piduwachu, że no może być dost tłumni, kole pojechate tam w słoneczny weekend w lipcu czy w sierpny. Zatem zaohaczam, żeby właśnie planować jakie takie hirskie ekskursje w Maui Fatri lepsze w czas jaru albo skoro oseną. No i to wszystko, co na Chneska dla was się przyrychtował pro janosikowy diry. Mam nadzieję, że da jak was się zainspirował do tego, żeby może zaplanować kolesy sobie tam wandriuku. Mam nadzieję, że wzięli z te już mapu do ruky i smotryte dokładnie, gdzie to się nachodzić, bo od Polszczy to nie jest tak daleko. Ja besiduję wam obzerać przyrody, nadaję z krakiwskiego studia i znam, że z Krakowa samochodem do janosikowych dir to sud 2,5 chodyny i hania izdy samochodem, autom. Zatem nie tak wielo. Może to na jeden dzień, może to na weekend, może to na 2-3 dni. Tam jedę chodyty w to tej małej fatry, no i przede wszystkim właśnie, żeby sobie pochodyty po janosikowych dirach. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za uwagę, zaohaczam do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, żelam wam wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, ostańcie zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LEM FM.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
4: LEM FM.
0: Hej.
5: I wertam do was dnes, drugi den czerwcia 2026 roku, to 153 den wroci do kinča lišat nam się 212 dny. Czas żene do predu, ale my ne zwilniamy. Zrychtuwałem dla was fajną muzyku, tak że nie prodążam lipsze, posłuchajcie dobrej muzyki, jak toho, co teper dla was mam, ale to nie tak, że nie chcę do was dneska bisiduaty. Mam na was pewne dejaka informacji, ale o tym kurs pizniejsze. W dalszej części peredacze powiem.

No i doraz lecze prodążamy tre świty, ta audycja jako dnes czujete z Wrocławskiego studia. Dneska my dzień ma den bez krawatki, tak że to główną to ty mężczyny, że to w krawatkach chodzite, pod krawatką chodzite, tak dnes możecie sobie poluzuaty. Okrem tego dnes den maczochy, ale też den pierwszej pomocy dla dykych i domaśnich zwierzat.

0: słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.
1: Doroslacze, wertam głową z tej strony Sewerian Kosowski i zaran u sreda, sredy na tyżnia, ale my dnes jeszcze tot wieczór w Radio Lem FM witirka się trymamy, odże chciałbym lem zanonsuaty, że zaraniśnia sreda bude dołgym dniom, bo den zaran potrwa 16 godzin i trwiłno 30 minut, a schicącie o godzinie 4.18, zachit o godzinie 20.49. Tišíme sa, bo zaraničná sreda takoj počátkom dlhého víkendu bude. Kto očividno sobie na piatniču vilne robiť, dúmam, že bilší z nás tak sobie poplanovali ste, żeby w piatniciu nie robity. No ale samo sobą najbliższy weekend w Polsce to długi weekend. I z toho się wszystko tišíme. Ja tiež.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, produżamy nasze trzy świty w Radio LM FM. No i tu teper bym chciał Wam dać to z naszego lemkiewskiego, rusyńskiego kalendarium przypomnuty, ale tot kalendar odkrywam i pozeram, co tu dnes mamy. No i może w pierwszej czerwcu wspomnimy na 2 czerwca 1860 roku, to wrodził się Mykoła Hubaś, piwczo uczytel i kulturny robitnik medže vojvodinskýma rusnakami v Kocúri. Ďalšie 2. červťa 1912 roka, to data narodzenia Ivana Kováča, rusinského právnika, politika i pedagoga. Ďalšie 2. červťa 1939 roka, to tiež data narodzenia v tym prípade Ivana Brovdyja, rusinského skulptora i malaria, nositeľa čestných tituliu, jaký pomer 2. marca 2023 roka v Mukačevi na Podkarpatiu. Totiž data narodzenia 2. czerwca 1960 roka Ivana Miklosza, slovackého ekonoma i polityka rusinského pochodzenia. Możemy też wspomnieć na podiju 2. czerwca 1848 roku w Pradzi zaczął się Slawiański Kongres, ale też daty śmierci, odże 2. czerwca 1955 roku to data śmierci Jurija Hojdy, poeta i publicysty z Podkarpackiej Rusy. No i jeszcze możemy wspomnieć na Myrona Buduńskiego, jaki pomer tak samo 2 czerwca 2018 roku. To był znany rusyński pisatel i profesor na Wojwodyni seret tamtyżnych Rusyniu. Z Lemkowiny takoj nie mam żadnej takoj większej daty. No tulem jeszcze może dodajmy do tego Slawiańskiego Zjazdu w Pradzie, jaki zaczynał się 2 czerwca 1848 roku, że seret uczestników tego zjazdu były oczywiście i karpackie Rusyny. Takoj to tylko z naszego lemkiewskiego rusyńskiego kalendarium. Ja Was zachęcam, żebyśmy dalsze sobie posłuchali fajną muzykę.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tulem Kinské radio.
0: Lemkiuski hovos v tvojí chyži.
2: No i ja, drodzy słuchacze, do was wertam, bo dnes jakoś tak trafiła do mnie jedna gazeta jednej organizacji, która nazywa się, chociaż się nazywa Lemkiuską organizacją, ale niejako tą w żaden sposób tą lemkiuską organizacją nie jest, jest ukraińską organizacją, zaświadcza o tym swoimi działaniami, zaświadcza o tym členy tej organizacji swoimi działaniami, no i przede wszystkim statut organizacji też o tym świadczy. Czemu o tym biśiduję? Bo kiedy sobie wezmete presowy organ tej organizacji, to tam jest interwiu, jest dopis, który w bardzo nieprawdziwy sposób przedstawia historię Lemkiuskiej Watry, przedstawia to, co się podjęło na złami 89 i 90 roku. No i przede wszystkim jest to taka, podla mnie, manipulacja faktami. Także to kiedlem chcete tak zazryjte, nie podaju nazwy i organizacji, i tej gazety, ale wszystko dostępne pro was.
3: Słuchajcie tej pierwszej naszej hlastywoczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

Dorosle, czy przedłużamy jeszcze nasze dzisiejsze wysyłania Trioświtiu? Gramy do 21.30. Także zapraszam Was na dalszą część передачи.

No i dorosłacze, ja was już pomaleńkę praszczam. To była audycja Tri Świty, jak uste dne zhodne były czute w radiu LEM FM. Dziękuję za dnešnju striču. W četver się nie poczujemy, bo to den swobodny od roboty, tak i my kus w radiu LEM FM poświadkujemy przy nahodi toho dołhoho weekendu, ale w sobotu na audycju domasz wszystkich kraśni proszę i tam tu sobotnią audycju, jaka przed nami, poczujete priamo z Lemkowiny, z czego ja się tiż bars tiszu. Dobranicz, majte się. Шумний.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
3: W roboczy dzień.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Pačisna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

Inna i szczęko owesni. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. To patrz jest nachody na to Radio LMFM. Tiszu się na to tu naszu striczu. Kus wirtualnu, kus realnu, bo przecież mi hołos czuję te w sobie, realni. Zaczynamy. 9.15, 10.45.

To jeszcze raz, bo zdaje się, że w poprzednim moim wchodzie nie do końca był mikrofon tak zauczony, jak powinien byty. I nie znam, co dobry stania czuły. Natalia Małecka-Nowak, poczuć na chodyna. Kiedy właśnie tak czuty, nie czuty, to wiadomo, która to już redaktorka, prawda, jeśli dyt. Tyszusia, że stel, tyszusia, że już mi pysze te zwertate uwagę, że ta, to nie tak, tamto nie tak. Można na was w serach łaty. I to budujucze jest, tak. 9.15, 10.45. Jem do waszej dyspozycji, na wasze uwagi, komentarzy, na waszą prysotynist. No to następna śpiłanka i przejdziemy do dalszych punktów paczysnej chodyny.

Dobrý čuje te, hovos Rostislava, Tatomera, Lemko Bluegrass Band, tu uvinčem projekti. Moj doroh dnes sredina tyžnja, už to razbliže. Štoraz bliže do dlhého víkendu červového, do dlhého víkendu v Polsce. Čtvrtý den čerča, to je dokładnie 154. den 2026. roku i sredina 23. tyžňa, před námi ještě 212 dny, 148 roboczych, 64 swobodne od roboty před námi dny. Ještě, no chyba, že ktoś sobie wziął swobodne na 15 to tych... To relacja będzie robocza, a swobodny ma od roboty dnia mysia miniat, ale to już ważne, że przed nami jeszcze 17 pewnie z cudownych wesnianych dni. I chyba tylko sądzę stało czwarta. Na godzinie 4:32 schować się o 20:36. I pozeram już jednym okom na pogodowe mapy Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. No i furt obowiązują to te ostrzeżenia przed burjami. Wczoraj i w nas obowiązywały, a jednej bury nie było nigdy na horyzoncie, ani blisko, ani daleko. Ale liczę byty ostrzeżonym, jak pak narykaty, że nikt to nie ostrzegał.

No, ja się nie upieram, kiedy twierdzę, że powiedziałem, że dneska jest 4 czerwca, kiedy tak, wszystko jest możliwe. Nie upieram się, że tak nie było, ale i tak sobie to prowiriu pak po programie, bo wszystko, co się obesiduje w naszym radiu, może być nachylone i pak możemy sobie wrócić do tego, co jesteśmy wysiduali. Także to ja sobie to prowiriu. Już dla jasności. Dnes mamy seredu trzeci. Dzień czerwca, junia 2023 roku. I właśnie to den trzeci, ten czerwca, projdę pod znakom dynamicznych pochodowych zmian. Poszta dostała się pod wlijania za tokeneskiego tysku związanej z cyklonem Ulf, którego centrum lokuje się w pobliżu Szkocji. Od południowych godzin z nad Niemiec, nad nasze zachodnie województwa, nasunie się aktywny atmosferyczny front, przyniesie ze sobą nelem wielkie zachmarzenia. Sprojaśniamy, ale przede wszystkim niebezpieczne meteorologiczne jawiska. Tak, że uważajcie. Uważajcie, lepsze byty ostrożnym. Takie mocne załamania pochody zaczyna się już w południe. Pierwsze bury rozwinąć się na Pomory, zachodnim Pomory, Lubuszskiej Zemli i na Nyżnym Szlesku. Front będzie się przemieszczać pomały i w wielu miejscach dojdzie do kulminacji opadów. Do wieczora to ta zona niebezpiecznych jawisk przesunie się w pas od Pomoria po Małopolszczu, obnymający Kujawy, Łódzką Zemlę, Wyżni Szlesk i obszar Gdańskiej Zatoki. Sereda podilet polszczu pod śladom temperatury, kiedy zachód drżawy skoro się ostudyt, schód i center fort będą tiszyć się letnim teplom. Najwyższe temperatury odnotują od mieszkańców Kujaw, Gdańsko-Moria, Mazowsza. To te temperatury będą wynosyty od 14 gradusów na sudeckim peredhiriu, 16-17 na południowym zachodzie do 22-25 w reszcie regionu, w nas na południe nawet do 27. Tak, to barst litnia temperatura. W czasie bury porywy witru do 80, lokalnie do 85 km na godzinu. Witer poza tymi regionami, gdzie będzie buria, będzie słaby i umiarkowany, podłaty będzie chowany z południowego schodu. Na zachodzie drżawy protiahom dnia witer skrótyt na zachodni napriam i północno-zachodni. Barometry będą wskazywać około 1100 hektopaskaliów. Nawet w niektórych miejscach poniżej tego 1000, ale furt powyżej 1000 hektopaskaliów.

Dobra, od razu się przyznaję, jak było. Tak było, że otworzyłam knyżkę z posłowieciami i prosto wzięłam to te posłowieci i stwierdzam, że tak, przeczytam ich. I nie ma w związku z niczym. Prosto stwierdzam, że fajne. Znaczy, fajne, ale straszne. Fajne, ale prawdziwe. Smert przyczynu najdę, jak do chyży zajdę. Tak, lamkę by się dojut. Smert stoi koło płotu, a więc co iszczy hladat kłopotu. To posłowie ci z knychy Lemkiuskę, Prypowitkę i Prykaskę, Zaświadkowie, Wodego i Okolec, Knyżka, Kotur przeczytał wydawnictwo Żyznowski, a posłowie ci zapisował Bolesław Bawolak, Rokamy, Tisiacze, Sotkę Tisiacze. Posłowiec. I poślidnie to parę wernułam, paru kartek, żeby Kuściak może tak bardziej optymistyczni zakończyty, ale to tu, którą naszłam, to wcale nie taka zas optymistyczna przypowitka. Życia perżyty to nie dzban wody wypyty. I tu możemy mieć aż trzy wersje. To życia perżyty to nie fajku skoroty. I jeszcze jedno. Życia perżyty to nie zahin za skoroty ty.

No i teraz idziemy sobie przez ramy kulturnej, kalendar kulturnych podi. Choć już ją wam o Velohoriczach opowiła, to jeszcze coś jem naszła, o czym jem nie opowiła, a gdybyście się mogli wybrać. No, na premier możecie wybrać się do Krosna, do Centra Spadkowiny Szkła. Tam dnes wernisaż wystały. Początek godzina 15.30. I jak organizatory kraśnie zapraszają, to są obrazy, które się obserwują, a są ditaka, które się czuje. Galaktyki świtłoczułych obiektiw. Wystawa, która opowiada o świetli, wrażliwosty i dostrzeganiu rzeczy, które często wtykają tej naszej codzienności. To stricza z fotografią, w której jest wiele struktury, refleksji, kontrastów, form schowanych w drobnościach. Prezentowane roboty wiedzą przez różne świty od form organicznych, form abstrakcyjnych, refleksji po eksperymenty z kolorem, fakturą, prostorą. Każdy kadr jest okremną interpretacją świtła i próbą zatrzymania momentu w jego najbardziej nieoczywidnym, w jego najbardziej nieoczywidnej formie. To historia o uważnym smotrieniu, o emocjach zapisanych w obrazie, o przedmetach i jawiskach, które pod wlianiem świtła stają się czymś więcej jak lem sztodennistiu. Plastyczność szkła pozwala artystom tworzyć czudesa. My się beremy za to te twory, nakładamy swoje okulary, smotrimy na świt i wskazujemy, jaką krasu jsme w nich odkryli. Je ono szerokie jak kosmos, wielkie jak galaktyki. No, bardzo to wszystko poety.

mościce, prosit na to dobre hranie. A jeszcze wracając do Korosna, probaczcie, że to tak chaotyczni, zazryła jem na site Etnocentra Korośniańskiej Zemli i mam informację o konkursie. Plastyczny konkurs kwitia paproty swoje hladania. To zahalnopolska, czerchowa zahalnopolska edycja plastycznego konkursu, jaki nawiązuje do obriadiu związanych z sobitką. I do to, żeby każdy z uczestników pohladał w takich archiwach, opisił, obriadił, może żeby pobesidłał ze starszymi osobami, jak to było. I może na to pak schosnuaty w rozmaity sposób. Może schosnuaty tradycyjne plastyczne techniki, ale też wszelaka kreatywność będzie docinana. Prace będą docinane w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to jest dla osób, jakie mają między 14 a 18 roku, a druga kategoria to jest dla osób, które mają więcej jak 18 roku. Roboty trzeba przesyłać do 21 czerwca junia do Etnocentra Korośniańskiej Zemli. Ogłoszenia rezultatów odbudę się 26 tego miesiąca w czas podii świato tradycji korośniańskiej zemli lito. Dla wygranych w obu kategoriach przedwyczajny sąd finansowy nagrody. Także to pewnie stiu wartat okrem samej sławy pierwszego czy tam drugiego miścia i z czym groszowa nagroda. I jeszcze zazryła ją też do kalendaria kulturnych podii Krynyci i tam w piatniciu odbudę się koncert krennickiej kurortnej orkiestry Adama Wrońskiego, najkrasszy melodii świta i hostynni, wystupla z nima Monika Biderman-Pers i Piotr Karzełek, jak tworzą duo performance. Jak raz to koncert jest biletowany, ale bilet kosztuje 20 złotych. Natomiast w sobotę koncert tej samej orkiestry już darmowy, bez duetu w Krynickim Amfiteatrze o godzinie 4 po południu, podobnie jak to piatniciowy koncert. Także to miejsce jest to samo, dwa koncerty orkiestry z duetem albo bez. I jeszcze, co mam dla was, to informacje o wielkim, jubilejnym, wyjątkowym jarmaku w Sanoku. Muzej Narodowego Budownictwa oficjalnie już zaprasza na jubilejny 50. folklorystyczny jarmak. I to odprojdę już w najbliższą niedzielę 7 czerwca junia. Podia będzie prochodziła w prostorach etnograficznego parku w Sanoku, oczywiście. I początek zaplanowali organizatory na godzinę 3 po południu. Głównym punktem programu będą artystyczne występy. Na skansenowej scenie zaprezentują się zryżne ciułany muzyczne i tańczowalne składy, w tym hist z Osłacej. I publika będzie mogła widzieć, posłuchać takie zespoły. Będzie to regionalny narodny ensemble Sanocka Zemla z Nowosielec, grupa Powianki, folklorystyczny ensemble z Lublina, ensemble piśni Tańcia Dąbrowica i gościem jest folklorny subor Rozmaryja z Priaszowa. Okrem koncertu na obszarze Sanockiego Skansenu, na wszystkich, które Ryszard Pryty, żdaty, będą też inne propozycje. Na miejscu zorganizowane będą pokazy tradycyjnych remeseł, kiermesz wyrobił rucznej roboty, unikalnej narodnej sztuki. Dla smakoszy zrychtowane będą stoiska z regionalnymi strawami. Także ta propozycja na ciłe popołudnie dla ciłych rodzin. Każdy znajdzie sztosy interesującego dla siebie. To teper lokalni dziewczęca z Iskani, śpiewanka od ansamblu Tohai.

Moi drogi, czaruję te pochodu, wszystkie te kotry wybierają cię do ripok, znaczy cię pełni wszystkie te kotry desy idą na długi weekend. To czaruję sobie pochodu, żeby było słoneczni i myło. No i kus powiem, że to czarowania się udaje. Nie znam, kto to za to odpowiada, ale o kilku, jeszcze paru dni temu na piatnieciu i na sobotu było, no, duże barże dojdżoło, jak jest teper, no to teper taki lekki doszczyk lem w piatnyciu. W popołudniowych godzinach jest możliwej temperatury przyjemne 21-23 gradusy i tego deszczu to naprawdę, tak bym powiedziała, symboliczni około 4-5 popołudny, a na sobotu, na 6 czerwca, to już dla ripok jest pełne słońce. Może kusi siarno studenisze, bo temperatura taka, no, parunacet gradusy, rano 13, a w najtepliższym momencie dnia 19, no ale słońce, pełne słońce. Tak, że pogoda naprawdę bardzo dobra. I o filmach już jem, by się dłała wczoraj. To dnes jeszcze przypomnę, jakie inne ciekawe punkty są w programie. Przypomnę imprezę, która się zowie w sebe, piknik lemkiwskiej kultury. Może te pryty odświadkłady, a razem z Krzysztofem Krzyżanowskim jego wyjątkowy jubilej, liczny 80. narodyn. I zberu cię rozmaity artysty, przyjacieli Krzysztofa. Czas to ty, który możesz obserwować na jego dokumentalnych filmach, na reportażach. Filmy, jak już bym się dłała wspominała, prezentowane będą w dwóch blokach, w piatniciu i w sobotu. A okrem toho, w piatniciu, po oficjalnym odkryciu, odbyła się wernisaż wystawy malarstwa Przedorożne historii autorstwa Natalii Hładyk. Pak po pokazie filmu budą zielarskie prezentacje, które zrealizuje majsternia Karpat. Dalszym punktem jest koncert Julii Doszny i Iwony Iskry Krenickoj. A o 8 wieczór publika potiszy się spektaklom od międzypokoleniowej teatralnej grupy Plemia. Tutaj kiedyś stał dom. Taki jest oryginalny nagłówek tego spektaklu. Za reżyserię i scenografię odpowiada Monika Babula, a za scenarii Maria Gustowska. I opis tego spektaklu jest taki. Wyobraźcie sobie, że tekst nie jest użytym bukwą na karcie, ale sceniczną podiją. W performatywnym czytaniu słowo staje się aktorem, nabiera głosu, rytmu, emocji. To one peresiczna lektura, ale stricza literatury z teatrem, w którym to ty, który czytają to według publiku przez świt historii, tak jak aktor wede publiku przez spektakl. Heł kolisy stoją dim, tak sobie to skoro perewedu, może nie aż tak plastyczni, to nelem historia to żyłe przeklikania pamięty. Na scenie słowo staje się tiłą, a historia wyselanej weselanego seła w Nyskim Beskidi naberat pulsującej prysutnosti. To podia, w której performatywne czytania zamienia się w rytuał. Aktory nelem wypowiadają tekst. One robią tak, że win prochodyt odbywać się. Głos staje się muzyką, tysza kryką, a każdy żest otwiera czerwone drzwi do świta, jaki zniknął, ale furt domaga się pamięty. Publika poczuje historię o lubowy, spletenu z dramą 20. stulecia, ale przede wszystkim doświadcza striczy z minułym, która nie mertwa, która żyje w słowi, w emocjach, w prysutności. Heukolesy stoją dim, to historia o wtrati, o tym, co ostaje, o chyżach, jak zniknęły, o głosach, które furt czuty. To teatr słowa, w którym literatura staje się performance'em, a performance z pilnym przeżyciem. Także taki spektakl na zakończenie pierwszego dnia lemkiwskiego pikniku w Ripkach. Presnicz mosz prywatry sobie budę też posidyty. I w sobotu odkrycia jest kus skorsze, bo w samo południe budu twórt przez czas pikniku dostępny stoiska z regionalnym idłom. Też z takimi innymi wyrobami rocznej roboty. A
koncerty zaczną się o 13, wystąpi jak pierwsza Marianna Żelazna. Będą też warsztaty tradycyjnego śpiewu z Ilią Deszną, a po pokazie filmu, po drugim bloku, odbudę się też i czytania w tym kiełsku poezji. I na zakończenie koncert orkiestry Świętego Mikołaja. I jeszcze dalszą nicz będę mógł prywatry sobie posiedyty. To jak? Ma to ochotę teper na orkiestru, czy wolite na żywo? A może jedno i drugie? Co wy na to? Najbudę teper orkiestra Świętego Mikołaja.

Gadent Jatar poza noczy. Moi drodzy, znam, że nasłuchują od nas krakojane, to tak, żebyście znali, że może te mate problem etnes, znaczy na jestany, jak śmieszne, ma może te mate problem z wyjazdem z Krakowa i to właściwie tunelem krakojane, bo tranzytom, kto bude tam adel i show, to też wyjazdy na dołhy czerwciowy weekend będą no, utrudnione, bo dnes po południu na ulicy zas wyjdą protywnicy planowanej trasy S7 Kraków-Myślenice. I ten protest będzie przechodzić w trzech miastach w obszarze dwóch rozjeździł na autostradzie A4 i na Zakopianki, znaczy na tych najważniejszych, najbardziej newralgicznych miejscach. Pikieta proty planom budowy nowej ekspresowej drogi zacznie się o godzinie 4 po południu w czasie największego ruchu. Protestujący będą wskazywać, jak największej grupy szoferów, co ich żde, kiedy S7 do Myślenic będzie wpniata, czy wpniate, to S7 w obwodniciu Krakowa. Protywnicy planowanej trasy będą blokować ruch na Wielicki ulicy w Krakowie, to na zjeździe z autostrady A4 w stronę Wieliczki, na Zakopiański zjazd A4 w stronę Myślenic i na Zakopianki w Gaju koło fotoradaru. I to te utrudnienia mogą potrwać do 6 po południu. Suspilna strona podkreśla, że w ten sposób chociaż wymusy na urzędnikach poszerzenia obszary analiz i przedstawienia aktualnych i kompletnych prognoz, kiedy idzie o ruch. Budowa nowego odcinka ekspresowej drogi S7 między Krakowem a Myślenicami to jedna z najważniejszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych inwestycji. Kiedy idę o drogę w Małopolszczy, trasa ma doperty osnownej komunikacyjnej korydor Piłnicz Południe od Tiarzyty Zakopianku, która od roku jest jedną z najbardziej zapełnionych dorych w regionie. Roboty nad nową trasą S7 trwają od roku, ale do tej pory nie powiało się wskazać ostatecznego wariantu. Czerchowy propozycji budżet sprotył mieszkańców południowych dystryktów Krakowa i sąsiednich gmin, przede wszystkim z ohladu na hałas, na obawy przed hałasem, ingerencją w środowisko i pogorszenia jakości życia. Osobliwie wielkie emocje zrodziły warianty, jakie przechodzą blisko kurortu Swaszowyci, jedynej takiej obszary w hranyciach Krakowa. Mieszkańcy i samorządowcy od początku podkreślali, że budowa ekspresowej drogę w sąsiedztwie kurortnych zon może zagrozić funkcjonowaniu tych, że w odpowiedzi na zwiększające się protesty Generalna Dyrekcja Drżawnych Dorych i Autostrad zmieniła podchód do planowania inwestycji, włączający do besid samouriady i mieszkańców już na początkowym etapie robić. Besidy koordynuje specjalnie poklekany ansambl. Roboty fort trwają nad aktualizacją map i zbieraniem dokumentów, jak obieg konsultacji będą skosnowane do wyznaczenia nowych wariantów trasy S7. Analizowane są też najnowsze wyniki generalnego pomiru ruchu. Także to, no, kiedy możecie, to wyjeżdżajcie skorsze, a kiedy nie, to pizniejsze. No, nie znam, na pewno uzbrojcie się w terpelewist. To tak właśnie śpiewam kuzen teper, Karisal.

A kiedy wybieracie litak do podróży, to dobra informacja, kiedy idę o riaszilskie letowisko w Jasiunci, bo wylitujący z tamtego letowiska może braty na pokład litaka większy jak 100 ml flaszoczki. Koniec tego limitu. Nie obowiązują już to te limity wnoszenia płynu w podrocznym bagażu, to informuje portal flyforfree.pl, tak że możesz wnosić już do litaka flaszku nawet do 2 litrów. Riaszilski port jest trzecim letowiskiem w Polsce po Krakowi i Poznaniu, jak znesli limit 100 ml. Było to możliwe po przebudowie punktu kontroli bezpieczeństwa i uruchomieniu 3 współczesnych skanerów 3D do kontroli podróżnego bagażu. Rozwiązania o zniesieniu tego ograniczenia wydał Urząd Cywilnego Litania Awiacji pod koniec maja. I początkowo dumano, że to te zmiany przyszłości będą wydane aż na osin, a tu taka niespodziewanka. Kto podróżuje często litakami, to zna innym często, jakie to no, uciążliwe za bratelem 100 ml, albo kupułaty i bytyny nawodnienym, albo kupułaty za naprawdę wielkie grosze wodu na letowisku, czy w samym litaku. Tak teper już przynajmniej wylitujuczy nie trzeba, a kiedy idę o inne letowiska, z których wartaty, no to musicie sobie już prowiriaty, bo wiele europejskich letowisk to te ograniczenia też już znosić.

teper, moi drodzy, autopromocja. Mamy seredu, to i zapowiedź popołudniowego programu Hołosy Ruseniu Podkarpacia. Hołosy Ruseniu Podkarpacia to program, jaki rychtuje Juri Szypowicz. Julia Szypowicz. Tak zaczynacie zaproszenia na dzisiejszą premierę. Julia Szypowicz, narodzona u Pawłowi na Swalowszczyni, rozumiała od maleńko, że je Karpatorusenką, bo u tej lokality wekrzyna ludej są Rusynami, a i u żyłach, której taczelem rusyńskim skakrał sam Boch, przykazał byty Rusyngom. Od drugiego kursu uczenia na filologicznej fakulty Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety Julka zaczęła robyty w mediacentri Uniwersytety, a paralelno w rusyńskim żurnali Ociuznyna. Nasza hostka brała interwiu od Wasyla Swalawczyka, Wiry Bahany, Czewodymyra Mekety, Wasyla Skakandija, Olhy Prokop, Petra Lzancia, Michaiła Czuchrana i druhych, i z których mnohych wrzeneje żywyma. Na uniwersytecie była program Rusyńska Rodyna. Robiła to program aż do zaczatku wojny, pak emigrowała do Danii. Tam planuje uczyty się nadal i robyty nowy narku. Wsiadł i z hordością nazywa cię Karpatorusynką. Słuchajcie, Hołosy Ruseniu Podkarpacia, dnes o 18.10 powtórzenia w czwartek nad ranem o 4.30 i w sobotę 6 czerwca o 11.00 godzinie przed południem.

I pomały, pomaleńkę kończymy pacisną hodynu. Dziękuję za dnes. Czy wydymy się desę w terenie? To do striczy, a kiedy nie, to do poczucia. By się dowała Natalia Małecka-Nowak. Ostawajte, znamy. Spokojnego weekendu wam żyłam.

0: Lem FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: Dobry den, drogi słuchacze, łemkiwskiego radia Lem FM. Besiduje do was Jakub Zygmunt, a to znaczy, że zaczynamy naszą geograficzno-turystyczną audycję, która nazywa się Beskidnik. Lem wam przypomnę, że w Beskidniku, jak pełno znate, wandrujemy raz to w blisk, raz w dalek za kutyny naszego świta. Wandrowaliśmy i w Beskidach, w Tatrach, po słowacko i tak i po polskiej stronie. Byliśmy w Afryce, w Azji, w Ameryce, no prawie na wszystkich kontynentach. No, może okrem Antarktydy, tak dumam. No, ale w dneśnym odcinku pidemy, już wam zdradzam. Budemy wandruaty, eksplorowaty stoliciu Madziar, Węgry. Budę to Budapeszt. Pojechamy do Budapesztu i budemy poznałaty jego atrakcji. Tak jak wam to zwłóczy interesujące, no, byli z tej kole w Budapeszcie, albo byli z tej, chcecie sobie przypomnieć, że to tam się nachodzi, jakie ciekawe, interesujące miejsca, no to zaczynamy nasz program. Przed chwilą czuliśmy ensemble ze Słowacji i MT Smile w śpiewanci cesty drugiej triedy, a teper posłuchajmy onuky z Ukrainy w śpiewanci Zenit, a pak wertamy do Budapesztu.

I jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Jak już wiecie, dzisiaj będziemy w Budapeszcie, w stolicy Węgier i będziemy poznawać atrakcje tego miasta, tej stolicy. Pewno już wielu z was było w Budapeszcie, może też są osoby wśród słuchaczy, które nigdy jeszcze tam nie zawędrowały. Tak więc dowiedzmy się, co tam ciekawego się znajduje dla niektórych pewnie ten dzisiejszy odcinek będzie przypomnieniem albo wspomnieniem jakiś podróży dawniejszych, a dla innych może taką fajną ciekawostką i takim zachęceniem, żeby może kiedyś w przyszłości pojechać do Budapesztu, bo znajduje się całkiem niedaleko Łemkowyny. No i jakie jest pierwsze miejsce w Budapeszcie, takie, które warto odkryć, to oczywiście parlament. Jest to jeden z najpiękniejszych budynków, jakie może dane być nam do tej pory zobaczyć. Jest nie tylko symbolem całych Węgier, ale też jednym z największych gmachów parlamentów narodowych na całym świecie. Jego budowa trwała prawie 20 lat, a pierwsze posiedzenie odbyło się w 1896 roku. Gmach prezentuje styl neogotycki, a jego inspiracją była siedziba parlamentu brytyjskiego. Główne wejście do budynku znajduje się przy placu Lajosa Kossutha, przywódcy rewolucji węgierskiej i narodowego bohatera. Wnętrze parlamentu łączy w sobie styl neogotycki i barokowy. Najważniejszym miejscem w budynku jest sala mieszcząca się tuż pod kopułą. Znajdują się w niej korona świętego Stefana oraz jego berło i jabłko królewskie. Insygnia władzy są bardzo dobrze strzeżone, a w sali obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć. Bilety wstępu nie są drogie i można je kupić internetowo na stronie parlamentu lub w kasach na miejscu. Zwiedzanie parlamentu odbywa się z przewodnikiem, który w bardzo przyjemny, przystępny sposób przedstawi nam historię i oprowadzi po najważniejszych punktach gmachu. Godziny zwiedzania parlamentu ustalone są z góry, a wycieczki podzielone są na kilka grup językowych. Między innymi są grupy oczywiście po angielsku, niemiecku, francusku, włosku, hiszpańsku czy po rosyjsku. Tak więc jeśli ktoś mnie chociażby zapyta się o Budapeszt, jego sztandarowe atrakcje, to no bez zastanowienia czy ja, czy wielu innych słuchaczy odpowie, że parlament. Nawet jeśli brzmi ta odpowiedź dość oklepanie i sztampowo. A jakie kolejne ciekawe miejsca znajdziemy w Budapeszcie z takich głównych zabytków? No nie zdradzam, zostańcie chwilę na antenie. Posłuchajmy troszeczkę muzyki, a potem będziemy kontynuować nasz spacer po węgierskiej stolicy. Przed nami zespół, czy wykonawca, albo można powiedzieć taki remiksiarz, tak trochę niepoprawnie, T.Est w remiksie łemkowskiego trochę hitu pod tytułem Koszeloczka, który oczywiście wielu z nas już zna.

Jesteśmy z powrotem na antenie. Słuchaliśmy zespołu T.Est w remiksie hitu Łemkowskiego pod tytułem Koszeloczka. W oryginale wykonuje tę piosenkę Zuzanna Jara. No ale wracamy do Budapesztu, bo dzisiaj sobie spacerujemy po tej węgierskiej stolicy. Przed przerwą dowiedzieliśmy się co nieco o parlamencie, a teraz przyszedł czas na Bazylikę Świętego Stefana. Jest to największy kościół w Budapeszcie poświęcony Stefanowi I, czyli pierwszemu węgierskiemu władcy koronowanemu na króla. Bazylice przechowywana jest największa węgierska relikwia, czyli zmumifikowana dłoń świętego Stefana. Wstęp do bazyliki jest darmowy, natomiast jeśli chce ktoś się dostać do skarbca lub na antresolę kopuły zwieńczającej bazylikę, to wtedy trzeba kupić bilety. To już z takich, powiedzmy, nizinnych zabytków może na chwilę tyle. Udajmy się na drugą stronę Dunaju, dokładnie na Budę i na Wzgórze Zamkowe. Poznajmy kilka miejsc, które znajduje się tam, chociażby Zamek Królewski, bo przecież Budapeszt i kolejne jego atrakcje w miarę zwiedzenia będą wzbudzać w nas coraz to większy zachwyt. No i po stronie Budy, na tym niewielkim wzgórzu, choć prezentuje się to wzgórze tak naprawdę dość monumentalnie, tam znajduje się kompleks Zamku Królewskiego. Główną jego częścią jest oczywiście Pałac Królewski, w którego oddziałach mieszczą się ekspozycje Galerii Narodowej, Muzeum Historii czy Biblioteka Narodowa. Spacerując po kompleksie, przechodzi się przez liczne bramy, mija kolejne fontanny i rzeźby. Wejście na teren zamku jest darmowe, ale muzea są biletowane. Jeśli interesuje oczywiście Was coś więcej w temacie tych muzeów, będziecie mieli ochotę wykupić wycieczkę po wzgórzu, to oczywiście wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej, oficjalnej stronie internetowej zamku. Kolejnym ciekawym, pięknym miejscem na wzgórzu zamkowym jest Baszta Rybacka. Jest ona położona nieopodal Pałacu Królewskiego przy Placu Świętej Trójcy. Znajduje się właśnie tam ta przepiękna Baszta Rybacka. To miejsce robi niesamowite wrażenie. I to nawet w brzydką pogodę, jeśli będzie deszczowo, czy zimno, czy może nawet śnieżnie, to zdecydowanie warto tam się zatrzymać. Została ona wybudowana w miejscu dawnych murów zamkowych i baszta jest świetnym punktem widokowym na Peszt, czyli na tą nizinną, płaską część Budapesztu, no i na ten wyróżniający się z prawie z każdego punktu widokowego budynek parlamentu. Też ciekawym miejscem na wzgórzu zamkowym jest Kościół Macieja. Jest to kościół, w którym odbywały się koronacje władców Węgier i razem z Basztą Rybacką tworzy jedno z ładniejszych miejsc w całym Budapeszcie, w całej węgierskiej stolicy. Kościół można zwiedzać codziennie. Wstęp jest troszeczkę płatny, ale oczywiście zachęca się do tego, żeby odwiedzić. No i tak więc na wieżę kościelną również trzeba dodatkowo zapłacić, ale jakby to nie są ważne informacje, a ważnym jest to, żeby po prostu zobaczyć to na własne oczy, te piękne budowle i te zabytki na wzgórzu zamkowym. Oczywiście to nie jest koniec atrakcji Budapesztu, tego jest tak naprawdę drugie albo i trzecie tyle, co powiedziałem. Na razie proponuję malutką przerwę muzyczną. Posłuchajmy zespołu How to Meitas z Łotwy w piosence oczywiście po łotewsku pod tytułem Berzinsz. A potem wracamy do Budapesztu.

0: Pierwsze Lemkiewskie Radio 106,6 Gorlici, 103,8 Polkowici. Lem FM.
1: Słuchaliśmy zespołu Tautumeitas z Łotwy w piosence Berzinsz i wracamy z tej północy, trochę na południe od Łemkowyny do Budapesztu, przez który sobie dzisiaj wędrujemy, czy raczej spacerujemy i poznajemy kolejne atrakcje. Przed przerwą byliśmy na Wzgórzu Zamkowym, teraz pora zejść na dół troszeczkę, żeby zobaczyć most łańcuchowy. Jest to jedna z najpopularniejszych konstrukcji w mieście, każdy na pewno widział na takich pocztówkowych ujęciach ten most. Jest to też konstrukcja będąca pierwszym połączeniem leżącym po przeciwnych stronach Dunaju, Budy i Pesztu. Most wygląda zjawiskowo, i zwłaszcza po zmroku. Spacerując przy Wzgórzu Zamkowym, nie da się go ominąć. Jest prawdopodobnie drugim, zaraz po parlamencie, najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasta. Niedaleko również samego wzgórza zamkowego, czy też mostu łańcuchowego, znajduje się wzgórze Gelerta. Na to wzgórze prowadzi klimatyczna ścieżka, obfitująca w liczne punkty widokowe, kamienne balkony i schody. Na początku drogi objawia się nam statua świętego Gelerta. Przy intensywnym zwiedzaniu, może nam się to wejście na 235-metrowe wzgórze dać we znaki, ale warto troszeczkę się zmęczyć dla tych widoków, które roztaczają się z samego szczytu wzgórza Gelerta. Na tej górze znajduje się także solidnie zachowana cytadela oraz statua wolności, może nie taka jak w Nowym Jorku, ale taka w węgierskim stylu, nieco mniejsza. Jest to przepiękne, bardzo zielone miejsce, zwłaszcza o ciepłej porze roku. Jest pełne może i turystów, ale znajdziemy tam wiele ścieżek, w których możemy troszeczkę poczuć się, jakbyśmy chodzili po lesie w samym środku wielkiego miasta. Oczywiście to nie koniec atrakcji Budapesztu. Posłuchajmy kolejnej piosenki, tym razem zespół z Mołdawii Via Daca w piosence po rumuńsku Padure Verde, a potem wracamy do Budapesztu.

Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika w LEM FM. Dzisiaj sobie spacerujemy przez Budapeszt, a przed chwilą słuchaliśmy zespołu Via Dacia z Mołdawii w piosence Padure Verde. No i jakie jeszcze ciekawe miejsca czekają na nas, żeby zobaczyć w Budapeszcie. No na pewno Plac Bohaterów. To jest kolejne miejsce, które musimy odwiedzić. Jest to jeden z najważniejszych punktów na mapie Budapesztu. Jest to historyczne miejsce ze względu na walkę Węgrów z komunizmem i liczne demonstracje, które miały tam miejsce. Po środku placu widnieje kolumna z Archaniołem Gabrielem, a otoczona jest skrzydłami dwóch kolumnat przedstawiających ważne postacie z węgierskiej historii, m.in. świętego Sztefana, Lajosza Kossutha, no i jeszcze paru innych. Po obu stronach Placu Bohaterów znajdują się Muzeum Sztuk Pięknych oraz Pałac Ekspozycji. Kolejnym ciekawym miejscem jest zamek, jeśli ja dobrze wymówię, z węgierska Vajdahunyad i znajduje się on w najpiękniejszym parku Budapesztu, którym jest park miejski. Co ciekawe, zamek Vajdahunyad nie jest budowlą historyczną. W 1896 roku z okazji tysiąclecia Węgier w Budapeszcie odbyła się wielka wystawa kopii obiektów z terenów Wielkich Węgier. Początkowo były one zrobione z nietrwałych materiałów, ale tak się spodobało publiczności, że zostały przekształcone w stały kompleks. No i jest to oczywiście ten zamek Vajdahunyad, pięknym miejscem otoczonym wodą i zielenią. A jeśli już o wodzie i zieleni mowa, to oczywiście musimy udać się na wyspę Małgorzaty. Jest to wyspa na rzece Dunaj i jedno z ulubionych miejsc mieszkańców Budapesztu. Można tu spotkać licznych biegaczy, rowerzystów czy ludzi wypoczywających wśród drzew. Na wyspie znajduje się m.in. grająca fontanna czy mini zoo z ptactwem wodnym. Jeśli mamy ochotę zatrzymać się na chwilę w trakcie zwiedzania i poodpoczywać, to wyspa Małgorzaty jest idealnym czy wręcz najlepszym ku temu miejscem. Zatem jeśli spędzicie dobre kilka dni albo będziecie mieć cały dzień zwiedzania i spacerowania po Budapeszcie za sobą, to koniecznie musicie pójść na wieczorny odpoczynek czy po prostu odpocząć innego dnia na wyspie Małgorzaty. Zdecydowanie polecam. Jeszcze jest kilka innych miejsc, o których warto wspomnieć, które znajdują się w Budapeszcie, ale nie wszystko naraz. Posłuchajmy może starego, dobrego małżeństwa w piosence Dziewczyna z północy.

Proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

To było stare, dobre małżeństwo w piosence Dziewczyna z północy. No i wracamy z tej północy znowu do Budapesztu, czyli troszeczkę na południe, do węgierskiej stolicy. Dzisiaj sobie spacerujemy po tym ogromnym mieście. Już byliśmy w niezliczonej troszeczkę ilości zabytków i ciekawych parków, zamków i tak dalej. Ale to nie koniec atrakcji. To miasto naprawdę zdumiewa wielkością czy ilością zabytków i atrakcji, które warto zobaczyć. No bo chociażby taka wielka synagoga, kolejne miejsce. Jest ona bardzo ciekawa, również z tego względu, że to największa synagoga w Europie i trzecia co do wielkości na świecie. Od frontu budynek wygląda imponująco, ale ze względu na sporą opłatę i też mieszane opinie na temat tego budynku i tego kosztu, może troszeczkę wstępu do tej synagogi, no możemy też nie zdecydować się na wejście do środka, ale chociażby zobaczyć ją z zewnątrz i zdumieć się od tego rozmiaru, no to warto. Kolejnym ciekawym miejscem, które można zobaczyć, czy to z zewnątrz, czy też zwiedzić od środka, to Węgierska Opera Państwowa. Budynek Opery Państwowej znajduje się w ścisłym centrum miasta. Został on wzniesiony pod koniec XIX wieku. Ładne miejsce do zobaczenia z zewnątrz to dla każdego, a dla fanów opery dodatkową atrakcją może być zwiedzanie wnętrza zawierające w sobie krótki koncert. No, aktualnie też część budynku jest w remoncie, być może on się już wkrótce skończy, ale warto sprawdzić sobie aktualny stan oferty koncertowej na oficjalnej stronie Węgierskiej Opery Państwowej, żeby się potem nie rozczarować. Tak więc zachęcam, zwłaszcza jeśli już będą wszystkie takie obiekty kulturalne pootwierane, to Węgierska Opera Państwowa czeka na śmiałków i widzów tak naprawdę. Kolejnym ciekawym miejscem, które możemy zobaczyć, zwiedzić i poczuć taki klimat dawnego i też dzisiejszego żyjącego Budapesztu, a mowa o hali targowej. O tej hali usytuowanej przy zjeździe z Mostu Wolności, która ma na karku prawie 120 lat. Hala do dzisiejszych czasów ściąga do siebie mieszkańców Budapesztu i turystów, którzy chcą zaopatrzyć się m.in. w warzywa, owoce, mięso czy pamiątki. Tutaj akurat ukłon w stronę turystów. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, nie polecamy jednak tam jedzenia wielu rzeczy, ponieważ mogą być jakościowo też średnie w smaku, a przede wszystkim ceny mogą być dużo, dużo wyższe niż w innych miejscach w Budapeszcie. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej hala też została kilka lat temu odrestaurowana i jest w bardzo dobrym stanie. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda architektonicznie taka hala targowa, jeśli jesteście bardzo głodni, to oczywiście polecam tam zjeść, ale jeśli chcecie troszeczkę sobie przyoszczędzić, to w wielu, wielu innych miejscach możecie spróbować dobrych rzeczy w Budapeszcie, niekoniecznie w hali targowej. I ostatnie miejsce z dzisiejszych polecanek w Beskidniku to pomnik ofiar okupacji niemieckiej. Jest to troszeczkę kontrowersyjny pomnik, mający upamiętniać wszystkich zabitych po marcu 1944 roku, kiedy to wojska niemieckie wkroczyły na tereny węgierskie. Kontrowersję wzbudza fakt, że spora grupa ludzi uważa, że przekłamuje on historię i usuwa w cień eksterminację ludności żydowskiej pod przywództwem Niemców i Węgrów. Pomnik przedstawia niemieckiego orła unoszącego się nad Archaniołem Gabrielem. Tak więc takie atrakcje w Budapeszcie polecam zobaczyć, zwiedzić, poznać. Mam nadzieję, że też sobie niektórzy z Was je poprzypominali mowa tutaj o tych słuchaczach programu, którzy już byli kilkukrotnie, jak też przynajmniej ja, jeśli mogę podać swój przykład. Ale nie kończymy jeszcze programu. Oczywiście Beskidnik trwa, słuchamy dalej muzyki, a teraz troszeczkę nuty z północy, dokładnie z Islandii, wokalista Ashgeir w piosence Bernskam po islandzku. Tak więc zanurzmy się troszeczkę w inny klimat na kilka chwil.

0: FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy islandzkiego wokalisty Ashgeir w piosence Bernskam. A nam przyszło już powoli kończyć dzisiejszy odcinek. W Beskidniku sobie spacerowaliśmy dzisiaj po Budapeszcie. Przypomnę tylko może tak pokrótce, dosłownie wymieniając atrakcje, w których dzisiaj byliśmy, idąc od początku programu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was taką fajną przypominajką dla tych, którzy już byli w Budapeszcie wcześniej, a też ciekawym zachęceniem dla tych śmiałków, którzy jeszcze nie byli w Budapeszcie i może w bliższej lub dalszej przyszłości się tam udadzą. Tak więc była dzisiaj mowa chociażby o węgierskim parlamencie, była też mowa o Bazylice Świętego Stefana, o wzgórzu zamkowym, gdzie znajduje się Zamek Królewski, Baszta Rybacka i Kościół Świętego Macieja. Oczywiście mówiłem o słynnym moście łańcuchowym, o wzgórzu Gellerta, na które absolutnie każdy ze słuchaczy musi się tam udać dla tych pięknych widoków. Oczywiście też wspomniałem o Placu Bohaterów, o zamku Vajdahunyad, o wyspie Małgorzaty, no, o Wielkiej Synagodze, o Operze Państwowej, o Hali Targowej, tej, która już ma prawie 120 lat. No i także o pomniku ofiar okupacji niemieckiej, jeśli wątek historyczny Was bardzo interesuje, zwłaszcza w kontekście jakby Węgier i węgierskiego udziału w II wojnie światowej. Tak więc to był dzisiejszy Budapeszt. Dziękuję Wam bardzo za obecność, za słuchanie. Słuchajcie kolejnych Beskidników, a tymczasem żegnam się z Wami piosenką zespołu Awa, czyli jemeńskiego trio siostrzanego, w piosence dynamicznej, takiej egzotycznej, nieco orientalnej, pod tytułem Hana Mashhu Al Yemen. No i teraz tylko przyszło nic jak powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego. وشعير وعنب وزيت وتين ورمل وتمر

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzit 2 razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 50. П'ятниця, 8 листопада, новембра 1946 року. Тиханич Іван і Косько Семан пишуть з Харківської області до краяна Мишка Михала в Брукленні. 15 вересня, септембра 1946 року. Tak ja, jeden Tychanycz Iwan, syn Michała, sztost w Kanadii, a drugi Kośko Seman, syn Dmytra Kośka, piszemy do was paru sliw, przy których was pozdrowlamy duże krasno i serdeczno. List, który wy pisali do Fyla Petra, to my ho dostali, bo Fyla Petra wrze nie ma, wrze wyjechał na zapadną Ukrainę. I wasza mama i wasz brat Iwan i Petro wsi wyjechali. A za Mytra nie czuty, gdzie win jest, bo win był w Germanii, a sej czas nigdy za niego nie czuty. Anna się oddała, ona była w Stalińskiej oblasty, a sej czas nie znaju, gdzie jest. Nas było 11 rodzin w tą serii, a sej czas zostało nas tylko 3. Ja, Tychanycz Iwan, Kiryl Maryja i Kośka Iwana Żinka, bo Iwan Kośko został zabity. Ludzie z żydowskiego jego zabili. Rad by ja wam posłał od waszej mamy adres, albo od Fyla Petra, ale one do nas nie piszut. Jak na piszut, ja piszlu wam adres. A teper piszu wam, że nasza żyzń rozmaita, znata jak na czużyni. Robimy w kołchospi, isty jest, że i hulaty jest z kim, bo jest simdiwok, a tu dodyn ja. Piszu wam, że wasza mama wrze słaby, robity nie możut, duże za wamy płakale, że nie znajut, czy wy żywy, czy nic. Все казали, що ви певно на фронті, а тато ваше гмерли ще в 1943-тім. А цей час пишу до тебе, брате Михал, я, Косько Семан. Я був в Германії за 5 років, а цей час прийшов з Германії. То не одного ула не нашов з нашої хати. Як я прийшов до села, то півдня ходив, щоб в селі чоловіка побачити. А як прийшов до Волівця, то не одного вікна по хатах не було. Таке наше село стало пусте. I było duże skuczno, to musiłem iti na Ukrainę. I przyszł na Ukrainę, to znowu trzeba było kwartyry szukaty, bo nie było się komu człowiekom zaopiekowaty, tylko do roboty hnali. A na roboty tylko zarobyt, że w rzesim miesiaci roblu, to jeszcze jednego rubla za robotu nie baczył. Tak sobie czas żył przy sestry Maryi Krylci. A z waszymi rodyczami nie bratamy się nigdy nie widział, bo jak przyszł do domu, to w seli nie było nikogo. I na to kończył swoje pisania, bo idą do dziewczat hulaty. Tak pozdrawiamy cię oba z Tychanyczom, duże krasno, i moja sestra z dziećmi i ciła Tychanyczowa rodyna. I pozdrow te od nas Szkimbu Sztefana, bo my od jego brata Jurka 15 kilometrów. I prosimy napisaty nam, choć wy nas nie znate, bo my jeszcze tołdy małe byli, jak wyda Amerykę i Hale. Nasz adres SSSR, Charkiwska Obłast, Bliznicywski Rajon, Werchnia Samara. Kośko Seman. Bilanka, poczta Gorleci. Pisze Maria Rydżaj do murza Antypa w Edinboro, Pensylwania. 16 żółtnia 1946 roku. Wsi żyjemy zdrowy i w swoim seli. Przy pomocy Bożej przeżyliśmy tu straszną niemiecką wojnę, że nikt nie dumał, że się ostanę. Duże narodu zginęło doma i w łagrach, a ja została przy życiu i nasze dity. Wierzył w Boga, że pomału się doroblat, bo straszno zostali zrabowane, a najbliższe wanio. Aż 4 razy rabowali mu w chyży. Zabrali odzież, zerkną, chudobu. Tak został po prostu hołej, bosej i hołodnej. Ale przy Bożej pomocy żyje. Jeszcze i mi pomagają, tak win, tak i Mykołaj. Najmłodszy Aleksander był w Niemczech na roboty. Zabrali prymusowo, ale łanio wystarał się, że został zwilnieny. To wernął się do domu i jest prymi. Drogi mużu, proszę cię serdeczno, pomóż synom, czym możesz, w odeży i obuciom, bo tiszu się tym, że mają wielką poszanę w seli. Wanio cił wojnu był witom i teper 3 razy chodyli ho prosyty, żeby było, ale nie chocze, dlatego, że nie ma w czym wyjty. No i tak bez jego dorady w seli nic nie roblat, a win to zrobił, że do Rosji seło nie wyjechało. Drogi mużu, i wy bracia i bratowa, Duże serdeczno proszę was, pomożte nam, dwychnuty się zbity. Do ditej pobrati łaniu, a dzyma, kotre sud w Carnegie, nie pyszu, bo one bez ustanku posyłają pakunkę bratu kościowy. Do tebe, lubej mużu, i wy, brate, ja pisała i synowe pisale, ale adres nie tot, to listy się wertale. Aż na sam kiermesz, na pokroły 14 żołtnia, otrzymał syn Mykołaj list, z kotroho dowidałam się, że żyjesz. Dalsze posyłaję miru na czerewiki i prosić zaopiekowaty się rodyną w kraju. Najmłodszy syn Aleksander pisze kartku od sebe. Ja wernął z niewoli germańskoj i zme oboje z mamą. Ja pereżył dobre młode czasy, a niczego dobroho nie wżył, tylko bidakom ros ja do 21 roku. Potem odebrali mnie do wojska, probył tam 2 roky i na zadołho przyszła wojna. Mali sme oba ity z Mykołajom, ale ja dostał kartku 2 dny pierwsze i piszą, a on został się doma, bo za 2 dny Niemci byli w Gorleciach. Tak doszedł ja do rumuńskiej granicy, no dał mi Bóg szczęśliwo wernuty się do domu. Ale na dołho probył ja doma, bo tylko 2 miesiaci. Przyszli Germancy i zaaresztowali. Wjali mnie do Oświęcima, a tak posłali do Dachau. Od Tale do Hamburga, dalsze ku Berlinu, potem do Widnia, a na ostatku koło bojowej linii. I tam mało zakończyty się życie nasze. Ale wse taki Bóg pomógł wernuty się na ridnu zemlu. No nie dumał ja nikole wydity rodynu, bo tam był hołot i hołot, kole w największym morozy trzeba było stojaty i na homu. Ja nie mogę wam opisać, jakie czasy prożywał, bo serce wiane z żalu i slezy zalewają kawałek paperu. Przyszedł ja do domu, a tu wse zniszczeno. Zrabowali mnie do nitki. Zostawił ja 3 ubrania i czerewiki, to zakrali. I mami zabrali łachy, bo doma byli lem same mama, toż to mogli zrobić. I Wania tak samo zrabowali. Zostaliśmy majże nachy. U nas nie możesz kupić niczego, bo straszna drożyzna. W seli nie ma gazdy, żeby miał 2 korowy, lem po jedni. Chyba te ladach to maje, że udało się utaity. Konia nie mamy żaden, bo Germancy zabrali jeszcze w 1942 do wojska, a dnes nas nie staty kupyty. Z Bilanky pojechało 19 rodyn do Rosji. O wsich nie budu wam pisaty. Pojechał susi Cyman Labiuski. To prosił ja joho, żeby napisał do mene, ale nie ma żadnej widomosty. To chyba jemu dobry się powodyt. Poworoznik. Poczta Nowej Sancz. Andrzej Susitko w piśmie do Maryi Kudzia w Chicago podaje, kto wyjechał z Poworoznika na pereselenie do Sowieckiego Sojuza. Heł tak się zmieniło, że nie do poznania. Dużo ludzi wyjechało do Rosji. Jedny w tamtym roku, a drugi teper na wesnu. Z Hory piszą Stefan Juszyk, Hromosiak, Śliwyński, Wanio Justynyn, Tymko Ćwak, Hawrylak, Teodora Zdziuczatmy, Wanio Bodnar, mi brat Wanio, Ropetryszak, Ulyjan, Petro Andrusyn, Artymił Wanio, Fecko Kocur, Kostyk. Mało już ludzi ostało się, kus przyszło Polakiu, ale nie duże, bo nie chociaż hełsidyty, że Hory. A my heł przywykli, to nam dobry. Jak się wojna skończyła, my dumale, że bude lipsze, ale jak nie było heł dobra, tak nie je. Wszystkoho brakuje, i ubrania, i obucia. A groszy nie jedy zarobyty, ani w krynicy nie jedy jakie hostej. To nie jakomu prodaty, ani jahodu, ani litru mołoka, i trudno grosz dostaty. Ludzie chodzą bosy i obderty. A teraz się dowiduje, jaki seman tam jest. Cy Petryszak, albo Tymko? Jeho nianio dowiduje się danego, czego nie pysze. Fecko pysze i już prysłał im paru pakunki, a tot, ani się nie odozwy. Oryna Sliwyńska oddała się za Dzurbela Michała. I one wyjechali jeszcze w 1940 roku do Rosji. Teper te napiszą za naszą gazdiłku. Mamy 2 koroły, to ich doimy i nie ma robimy, bo konia wzięli Niemci. Wszystkie konie zabrali, jak się cofali. I zdawało się, że wszystko spalat, ale lem jedna chyża się spaliła. To jest Teodory Koliczko. Regiestał zdroj. Nowy Sancz. Pyszut Mykołaju Lechmanyku w Mohawk. New York, pod datą 9 września 1946. Kochany szwagry, dowitujecie się o ludy, to nikt nie został, lem 6 rodyn i my. Reszta wszystko wyjechali. Heł naszym kraju tak ciężko, jak i w wojnu. Nie możesz nic kupyty, nie jako holodinia, ani obucia. Romanko Iwan, hladat brata. Romanko Iwan, pereselywszy się z Wysoły, Gorlickiego powita na sowicku Ukrainu, w Kirowohradzku Oblast prysłał pismo w Jonkers. Krajane, które odebrali pismo, prosiat Matyja Romanko, aby kto by znał za niego napisaty w redakcji Karpackiej Rosy. Adres Iwana Romanko Krowohradzka Oblast, Adaszamski Rajon, Romanko Iwan.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

takie wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je z im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym chnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.

Jest sreda, 3 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Lemkiłska artystka Daria Kuziak wzięła uczest w presowym śniadaniu zorganizowanym Ministerstwem Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Strycza odbyła się z uczestniu ministra Marty Sienkowskiej i tokała rychtowanej ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podziei uczest wzięło 6 artystów, jako opowiadali o swojej robocie i realiach twórczego działania. Jak podała Daria Kuziak, išło o to, żeby wskazać, jak wygląda robota artysta, z jakoma wyklikami się mierzają na co dzień. Podczas besiedy każdej z uczestników miał zaprezentować swoją działalność. Daria opowiła meczeńczoma o operi inspirowanej lemkiłską kulturą. Podkreśliła znaczenie spadkowiny lemkiu w jej twórczości. Kuziak передала ministrowi symboliczne podarko. Triptych переселили на Смусово і Кривульку. Згідні з інформаціями міністерства, ціло уставу є стати основне соціальне забезпечення артистам, яко часто працюють без постійного затруднення. Стрічав міністра пройшла в минулий четвер 28 мая. Gmina Uścia-Ruski informuje, że zdobyła wyce jak 1,2 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację pełnowymiarowego futbolowego boiska w Brunerii. Ciła inwestycja będzie kosztowała 2,4 miliona złotych. Jak dalsze zajął lat uriad, zawdiako tej inwestycji mieszkańcy

0: gmina, a łoni sportsmena LKS Biła Brunareja budut maty moderne i funkcjonalne miejsce do zanimania się sportem i organizowania sportowych podzi. Modernizacja poprawi tu słowia do trenowania, zwiększy dostępność obiektu, a tym samym umożliwi dłuższy rozwitok fizycznej aktywności w gminie. W ramkach zadaczy werchnią warstwę boiska wymieniać na naturalną, wymieniać oświetlenia na takie w technologii LED, zrobić betonowe obramowania dookoła boiska, wzmocniać werchnią warstwę zono dla ludzi z niepełnosprawnościami. Przypominamy, że w najbliższych dniach w Rybkach odbudzie się piknik lemkiewskiej kultury w sebe, organizowany z nagody jubileju 80. urodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego ta jubileju 65-lecia THP Krakiu. W programie jest Meczeńczuma Perela tworzona Krzysztofą Krzyżanowską dokumentalnych filmów o lemkach z towarzyszącymi dyskusjami. Budą też koncerty. Wystuplat Meczeńczuma Julia Doszna i Iwona Iskra Krynicka, Marianna Żelezna ta Orkiestra Światowego Mikołaja. Ze spektaklem wystupi też międzypokoleniowa teatralna grupa Plemia z Uścia Ruskiego. W programie jest też czytanie lemkiewskiej poezji. Swoją uczest potwierdził najwydatniejszy lemkiewski poeta Petro Murianka. Okrem toho budą warsztaty śpiewu i zielarstwa, prezentacji tradycji regionu, lemkiewskiej kuchni, kiermasz tworzył rucznej roboty, a aż i kinna izda. Każdy dzień podziei zawierszy to nisko. Łece jak 53 miliony złotych na inwestycji i remonty w Korlickom powiti. Podczas 23. sesji Rady Powitu, która odbyła się 29 maja, radni podsumowali najważniejsze działania ta stan finansów samouriadu. W 2025 roku sumaryczna wartość realizowanych inicjatyw była większa jak 53 miliony złotych, z czego więcej jak 37 milionów złotych to środki pozyskano z zewnętrznych źródeł. Wielki nacisk był położony na rozwój drogowej infrastruktury. Na to cel przeznaczono 13 milionów złotych. Serd osnovnych dziejań našli się Meczeńczuma rozbudowa dorih, budowa mostiu ta poprawa bezpeko, nowo pisznyko i bariera. Samouriad inwestował też w edukację i służbu zdrowia. Podczas zasiadania radno zapoznali się z raportem o stanie powitu i przyjęli schwalenia, które dotykali Meczeńczuma budżetu i współpracę z pozauriadowymi organizacjami. Власти підкреслюють, що широкий спектр інвестицій має безпосередньо переложитися на поправу якості життя мешканців і далі розвиток регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Nado wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wierni lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łamkowinu. Chciałbym raz iść. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łamkowiny.

Dobry wieczór. Witam jak sztopiat nyciu na słuchowisku. Dneska następna część noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Pomału dwychnął się Jeftym, wydił bobrową szapkę i wyszedł.

górę niśniomu świtu. Słońce opromieniło dawnej kniażej Harad. Jak mityczna budiula błyszczał tam na ranicznym srebrom stary zamok, sywy świdok wszytkoj jasnoj dawniny. A z jirskoj wysoczyny rozderał raniszni spoki. Tyszynu hołos cerkołnoho dzwona ozywał się żalisno, jak jojk prychnoblenoj duszy, što popry slezach się śmije. Hejby dityna żadno wzerajucza się do projatoho świtła zastuplat oczy rukamy. A tak było i w narodzi. Jojczał pit tiaszkom hnetom, a przy perszych promieniach zbliżajuczoj się swobody tiszył się czeres slezy. Przystanął serżant na hołos dzwona. Dywnym proszybło mu duszu. Niejasne poczucia obładnuło ho i nie poznał je w tym dzwoni wistnyka, lem powiół pizrinia na falujuczu zo staroj weży fanu i dale kraczał, a dzwin daleko na pityjirsku riuninu słał swoi płaczliwy tony. Uleciamy tjachne się szor ranisznych robitnykił, krestiaczych się przy zwukach dzwona, a dale okoliczni pityjirsk selane w sirych żupanach, w krysatych sołomianych kapeluchach, żeny w szerokich biłych kaftanach, w granatowych rychlykach, wszytky ponachlajut do roboty za sprawamy. Zas strymał krok je w tym, a tot raz pry inczej okoliczności. Pit hrudmy kafedralnoj hory sidyło sztyrioch selan. Przyszli tu z dalekich karpackich zakutyn, synowe pit beskydnioj zemli. Narodzenci dykoj, czarujuczoj, karpackoj przyrody. Odeża na nich jawni wkazywała ich odczynu. Sanocki kraj. Z pomedze sisztyrioch wydilał się wysoki, pleczaty chłop, odityj w beskycku suknianu, czuchu, z czypową, z kotrą rusnak nie rozstaje się, nyzymom, nylitom. Tot czypoł, iszczy barże, uwydatniał szerokopleczną stać selanyna. Bił soroczku styskał małony do grudy sichajuczuj, ozdobamy bliskajuczuj po uhorsk zroblenej pojas. Jego szyryna wkazywała na kraj marmarożskich i berechskich selan. Hołoszni zo samorobnoho temno barnastoho sukna użale, styskali się do powiązanych nawołokamy kierpcy. Twar pleczatoho chłopa była poorana, lycia wychudzeny, wołos dołchy, sywej. Rybarski typ probywał z druhoho selanyna. Jego lice było koloru zemli, temnożołte. Pod ibnoho koloru były i jego wołosy, koty prosto jak szczyt wystawlali z pit kapelucha. Bajusy mał pit holeny, z dołu i z hory pit stryżena szczetyna riuno stryczała popry sobie. Lice jego było szerokie, niz okruchły, worchy, łuby, a małe oczy żartibliwi litale pit biłyma rysnyciamy. Odeża ciła jego była jak soho buroho koloru prosiaknena wodą i okopczena dymą. Mał na sobie korotko w tiatyj rytłaj byka bez rukawiu, oprzytoho błyszczaczyma zapynkamy zwanoho kyptarium. Pokurjuwał lulku i wśmiechał się na pił dobroduszni, na pił ironiczni. Dakus z kraja leżał pidrostok, czobanyk, owczar z okruchłym lycią, czornyma kuczeriamy, śmiłym pizrinią, a poprynym horbaty chłopek z lycią, zasijanym hejby mochom, z podjachnenym gu peredu profilom, odityj zakurenom łuńkom. Wy odkale, zwidał się sierżant,
kotroho jakysa syła ciachnuła gu tym ludiam, nehoden był projty mimo, ne strymawszy się. Zo smerecznoho idemy z zasanu, odpowił postawny starec. Wydyte to tu, adde cerką. Tak, już nas koni roki uspochwaty, ujem się mało, ne nad grobą już stoju, szmariat ze mlyczką na hrudę one dołcha. Tanycz, hmru. Zadumał jem, zdicmy pryjty do tej cerkwy, światomu Mykołajowy się pokłonyty i wyprosyty. Jarmo naj zoszmaryt z naszych plecz, ta ba, ja się roztyrkotał na obacznej, a wy może dagde i didycz, rodyn i podwoity jarmo. Sierżant poczuł na rameny ruku. Ulyciom nadyszał objemysty kapitan z kilkoma towaryszami w sirych bluzach. Ta chotiwszy zagadnuty, prywytaty je w tyma stanu jak wrytej, kiedy wzrył stojaczych obik selan. Hajmon! Aż o chwilku wyriuk, zaczudowany tym obrazkom kapitan. Żest joho lycia zdawał się byty bezboronnym. Ta nychto sposeret chłopił, ne ruszył się i ne odpowił. Lem starej, sywej, welykan wyprostył się i z pohordą pizrył na kapitana. Todże odwernął się, hejby zastydany zamieszaniom, jakie wyklykał, wziął pidrameno jeftyma i one dołcha wmieszali się do towarzystwa gwardyjciu. Jakiże to zwuk? To taraban, tot republikański motyl, kotry nie daje ardżawity szable, za którym idę się do ognia. Tam, gdy bylem było szto siczy. I nerwowo kładę się ruka serżanta na tej szable, usta dośpiwując ostatnie słowa marsylijanki. Porożniut jeden za drugim pohari wyna. Nie lyszaty, bo życia skistniłym, ale szeroko, pełno żyty. Niewyjasnene tiny od szmareny. Dusza połotną pławat w wyri życia. Sierżant rozhoriaczył się, wyporożniał pohar za poharią i z miachkim uż pizrinią dwychnął hori szkleniciu. Gwardyja najżyje! Piu pełny za gwardyju. Sala się zakołysała. Hurra! Ponesło się do ostatnich jej zakutyn. Sierżant wypił i łupnął szklenyciom o zemlu. Roztryskała się, rozsypała. Rozeszły się i myśl je w tyma. Żeńskie lice blymało peret jego oczyma z czornyma kuczerjamy. Różowe lice. A dalej bombardowania mista, barykady, krow i zas tratyło. Rozmazowało się wszystko. Na dneska to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Następny czas oczywiście za tydzień w piatnyciu o 8 godzinie wieczorem. Czytała Monika Tylawska.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Jest sreda, 3 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Lemkiuska artystka Daria Kuziak wzięła uczest w presowym śniadaniu zorganizowanym Ministerstwem Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Stryczka odbyła się z uczestnią ministra Marty Sienkowskiej i tokała rychtowanej ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podziei uczest wzięło 6 artystów, jako opowiadali o swojej robocie i realiach twórczego działania. Jak podała Daria Kuziak, išło o to, żeby wskazać, jak wyglądać robota artysta, z jakoma wyklikami się mierzają na sztoden. Podczas besiedy każdej z uczestników mógł zaprezentować swoją działalność. Daria opowiła meczeńczoma o operi inspirowanej lemkiuską kulturą. Podkreśliła znaczenie spadkowiny lemkiu w jej twórczości. Kuziak передала ministrowi symboliczne podarko. Triptych переселили нас мусово і кривульку. Згідні з інформаціями міністерства, ціло уставу є стати основне соціальне забезпечення артистам, яко часто працюють без постійного затруднення. Стріча в міністра пройшла в минулий четвер 28 мая. Gmina Uścia Ruskie informuje, że zdobyła wyce jak 1,2 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację

0: Bohobójskie w Brunerii. Ciła inwestycja będzie kosztowała 2,4 miliona złotych. Jak dalsze zajawlat uriad, za wdzięko tej inwestycji mieszkańcy gminy, a łowni sportsmena LKS Biła Brunaryja będą mieć moderne i funkcjonalne miejsce do zajmowania się sportem i organizowania sportowych podi. Modernizacja poprawi tu słowia do trenowania, zwiększy dostępność obiektu, a tym samym umożliwi dłuższy rozwój fizycznej aktywności w gminie. W ramach zadaczy werchnią warstwę boiska wymieniać na naturalną, wymieniać oświetlenie na takie w technologii LED, zrobić betonowe obramowania dookoła boiska, wzmocniać werchnią warstwę zono dla ludzi z niepełnosprawnościami. Przypominamy, że w najbliższych dniach w Rybkach odbudzie się piknik lemkiłskiej kultury w sebe, organizowany z nagody jubileju 80. urodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego ta jubileju 65-lecia TVP Krakiu. W programie jest meczeńczoma perela tworenych Krzysztofem Krzyżanowskim dokumentalnych filmów o lemkach z towaryszuczoma dyskusjami. Budut też koncerto. Wystuplat meczeńczoma Julia Doszna i Iwona Iskra Krynicka, Marianna Żelezna ta orkiestra Światowo Mikołaja. Ze spektaklem wystupy też międzypokoleniowa teatralna grupa Plemia z Uścia Ruskoho. W programie jest też czytania lemkiłskiej poezji. Swoją uczest potwierdził najwydatniejszy lemkiłski poeta Petro Murianka. Okrem toho budą warsztaty śpiewu i zielarstwa, prezentacji tradycji regionu, lemkiłskiej kuchni, kiermasz tworzył rucznej roboty, a aż i kinna izda. Każdy dzień podziei zawierszy to nisko. Łece jak 53 miliony złotych na inwestycji i remonty w Korlickom powiti. Podczas 23. sesji Rady Powitu, która odbyła się 29 maja, radno podsumowali najważniejsze działania ta stan finansów samouriadu. W 2025 roku sumaryczna wartość realizowanych inicjatyw była większa jak 53 miliony złotych, z czego więcej jak 37 milionów złotych to środki pozyskano z zewnętrznych źródeł. Wielki nacisk był położony na rozwój drogowej infrastruktury. Na dotyczył przeznaczono 13 milionów złotych. Serd osnovnych dziejań naszli się meczeńczoma rozbudowa dorych, budowa mostiu, ta poprawa bezpeko, nowo piszniko i bariera. Samouriad inwestował też w edukację i służbu zdrowia. Podczas zasiadania radno zapoznali się z raportem o stanie powitu i przyjęli schwalenia, które dotykali meczeńczoma budżetu i współpracę z pozauriadowymi organizacjami. Власти підкреслюють, що широкий спектр інвестицій має безпосередньо переложитися на поправу якості життя мешканців і дальший розвиток регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: twórczego dziejania. Jak podała Daryja Kuziak, išło to, że w kazety, jak była hledat robota artysta, z jakoma woklikami się mirjają na sztoden. Podczas besida każdy z uczestników mógł zaprezentować swoją dziejalnist. Daryja opowiła meczeńczoma o operii inspirowanej lemkiuską kulturą. Підкреслила значення спадковини лемків в її творчості. Кужак передала міністрі символічну подарку. Триптих переселили на Смусово і Кривульку. Згідно з інформаціями міністерства, ціло уставу є стати основне соціальне забезпечення артистам, які часто працюють без постійного затруднення. Стріча в міністра пройшла в минулий четвер 28 мая. Gmina Uścia Ruskie informuje, że zdobyła więcej jak 1,2 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację pełnowymiarowego futbolowego boiska w Brunerii. Ciła inwestycja będzie kosztowała 2,4 miliona złotych. Jak dalsze zajawlat uriad, zawdiako tej inwestycji mieszkańcy gminy, a ułowni sportsmeny LKS Biła Brunaryja budą mieć moderne i funkcjonalne miejsce do zajmowania się sportem i organizowania sportowych podii. Modernizacja poprawi tu słowia do trenowania, zwiększy dostępność obiektu, a tym samym umożliwi większy rozwój fizycznej aktywności w gminie. W ramach zadaczy werchnią warstwę boiska wymieniać na naturalną, wymieniać oświetlenia na takie w technologii LED, zroblat betonowe obramowania dookoła boiska, zmicnia dowerchnią warstwę zono dla ludzi z niepełnosprawnościami. Przypominamy, że w najbliższych dniach w Rybkach odbude się piknik lemkiuskiej kultury w Sebe, organizowany z nagody jubileju 80. urodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego ta jubileju 65-lecia TVP Krakiu. W programie jest meczeńczoma perela tworena Krzysztofą Krzyżanowską dokumentalnych filmów o lemkach z towaryszuczoma dyskusjami. Budut też koncerto. Włostuplat meczeńczoma Julia Doszna i Iwona Iskra Krynicka, Marianna Żelezna ta orkiestra Światowo Mikołaja. Ze spektaklom włostupy też meczepokoliniowa teatralna grupa Plemia z Uścia Ruskoho. W programie jest też czytanie lemkiuskiej poezji. Swoją uczest potwierdził najwydatniejszy lemkiuski poeta Petro Murjanka. Okrem toho budu warsztaty śpiewu i zielarstwa, prezentacji tradycji regionu, lemkiuskiej kuchni, kiermasz tworzył rucznej roboty, a aż i kinna izda. Każdy dzień podziei zawierszy to nisko. Więcej jak 53 miliony złotych na inwestycje i remonty w Korlickim powiecie. Podczas 23. sesji Rady Powitu, która odbyła się 29 maja, radni podsumowali najważniejsze działania i stan finansów samouriadu. W 2025 roku sumaryczna wartość realizowanych inicjatyw była większa jak 53 miliony złotych. Z czego więcej jak 37 milionów złotych to sredko pozyskano z zewnętrznych źródeł. Wielki natysk był położony na rozwój torowej infrastruktury. Na to cel przeznaczono 13 milionów złotych. Wśród osnownych działań znalazły się meczeńczoma rozbudowa dorych, budowa mostów ta poprawa bezpieko, nowe piszniko i bariera. Samouriad inwestował też w edukację i służbę zdrowia. Podczas zasiadania radno zapoznali się z raportem o stanie powitu i przyjęli schwalenia, które dotykały meczeńczoma budżetu i współpracę z pozauriadowymi organizacjami. Władcy podkreślają, że szeroki spektr inwestycji ma bezpośrednio przełożyć się na poprawę jakości życia mieszkańców i dalszy rozwój regionu.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Tryświty. Przez najbliższą godzinę z kusoczkom budu z wami na antenie Radia LM FM i budu wam puszczaty muzyku, budu wam besidowate proriżne temy, proriżne riczy. Przypomnę, że w mojej czasty Tryświtiu to puszczam wam muzyku nelem po łemkiwsku, ale przede wszystkim to w innych językach, czy to w językach z Europy, czy też w językach z innych kontynentów. Tiż moja besida nie jelem pro chneśnią datu, ale oczywiedno przypomnę wam z hitsoncia, za hitsoncia. Powiem wam, da jak riczny ci podi, jak chneska praznujemy, powiem wam, jakie świato chneska mamy i tak dalsze, ale i tiż pojechamy do dalszej następnej derżawy w oświti. Chneska budeme w Europie i już wam zdradzę, że będziemy eksplorować tak no w niewielkiej skali północną Makedonię. No ale poklasz to trzeba powisty, jak usme śpiwanku słuchali na samym początku naszego odtynka. Dneska słuchali sme już teper przed chwilką śpiwankę po albańsku. To był artysta Alice i śpiwanka pidna hołowką Nan, co znaczy po albańsku mama. Teper zmieniamy kus klimat i nie budę tak z choriaczych Bałkan muzyka, ale budę z studenoj północy. Posłuchamy po fińsku artystu Artu Viskari i śpiwanku pidna hołowką Sirpa. A pak wosmu was na Islandiu i budę taka islandzka ballada Ashgeira pidna hołowką Myndir. Zatim było teplo, teper budekus studeno, no a po muzycznej pererwi budu prodążaty besidu.

Skończyła się muzyczna pererwa, w czas której pustyłem wam, prawie jak wse, dwie śpiwankę. No i to ta przed chwilką to była spokojna, taka melancholijna kus ballada z Islandii, a artystą był Ashgeir, a śpiwanka mała na hołowok Myndir. Rańsze słuchaliśmy śpiwanki z Finlandii, Artu Viskari, to joj tworcia, a Sirpa to z tak zwłóczyt na hołowok toj poprzedniej śpiwanki. Chneska już mamy trzeci den czerwcia. Jest to tak, ze mną to pierwszy raz w to tym miesiacy striczatesia. 3 czerwca to już 154 den roka. I do końca roka mamy jeszcze 211 dni. Mamy 23 tyżden toho roka. No i den w Warszawie trwat 16 hodyn 31 minut już. Schicącia male w stoleci Polszczo 4.19, a zachicącia budut maty o 20.50. Den chneska jest korotszy od najdłuższego dnia wroci, już lem o 16 minut, ale za to dłuższy od najkorotszego o 8 hodyn i 49 minut. Iszczy mamy astronomiczny jar. I to ta pora roka bude z nami do druhej połowy czerwcia, dokładniej przez 17 dni. No i podążajmy muzyczną podróż. Byliśmy na Islandii, byliśmy w Finlandii, to budme teper w Latwii. Puszczuwam ensemble Astronaut z tej drżawy, posłuchamy po latyszskie śpiwanki pid na hołowkom Dala Rigas, a pak bude kus już teplisza muzyka, bo z Madziar. Ensemble Au Revoir wam puszczu i śpiwanku pid na hołowkom Hopsa.

To była muzyka po madziarsku. Słuchaliśmy ansamblu Au Revoir i śpiewankę Pidna Hołowką Hopsa. Przed tą madziarską nutą to pustyłem wam taką gitarową muzykę z Latwii. To był ansambl Astronaut i śpiewanka Dala Rigas. I to na Hołowok nam wskazuje, że śpiewanka była pro Rigu. No a teper choczu wam powisty jak dwie riczny cichneska. Praznujemy 3 czerwcia. No i tak, w toho dnia, ale 1888 roku, to właśnie z Islandii na neveliki łodci ruszyła szystczlenna Nansenowa wyprawa na Grenlandię, żeby jak pierwszy w oświti, Pereszle Weliku Ledowu Pustyniu. No właśnie, bo precin mamy Grenlandię, jest to najbliższy ostrów w oświti, 2 miliony kwadratnych kilometrów i bliższy z powierzchni Grenlandii to jest Weliki Ledownik, Ledowa Pustynia. No i dopiero w 1888 roku pierwsze ludy spróbowali projty to tu Ledową Pustyniu, no bo w takich bars ciężkich obstach. Oczywiście spróbowali litom 3 czerwcia, no to precin już na Grenlandii to sąd biły noczy, za tym kus lipsze i kus teplisze tiż. No, morozy nie sąd takie po minus 50, ale na w seredynie to i ledowej pustyni w okolicach zera, może minus 10. No i spróbowali i uśpili. Okrem toho, to chneska tiż mamy riczny ciu, możemy powisty pełnej niezależności Montenegro, albo inaczej Czornoj Hory. Właśnie 2600 roku Czorna Hora wyszła z Unii Serbii i Czornoj Hory, bo no właśnie, maliśmy historia w Zachali Jugosławii, to jest taka, że jak ciły to te Bałkany były praktycznie jedną dzierżawą do 1991 roku. Pak już Jugosławią leszyła się lem czast chneśnioj Serbii, Wojwodiny, Kosowa i Czornoj Hory. W po paroch rokach nazwa Jugosławia została zmieniona na Serbiu i Czorną Horu. No i w 2006 roku już to ta Czorna Hora odorwała się pokojowo od Serbii i już do Chneska fungują to te dzierżawy jak niezależne od siebie. Co ciekawe, no Serbia nie należy do Europejskiej Unii, nie należy do NATO, ale Czorna Hora ma bardzo taki zachodni napriam, bo należy na premier do NATO i też walutą w Czornej Hori jest euro. Ale skus inczych powodził, jak w dzierżawach w zachodniej Europie. To tylko slił, jak idę pro tak riczny, ci jakich dneska praznujemy, ale też to nesud wszystkie riczy, jakie możemy, wszystkie nachody, z jakich możemy praznować chneśniu datu 3 czerwcia, bo dneska praznujemy świtowy dzień roweru. I bliższe pro toto świato powiem wam o paroch minut. Poklasz to, posłuchamy z bliskoho schidu muzyku ansambl Ała i śpiewanka Ja Szajfin al Malich, a pak wertamy do Karpat Budę Basia Giewont i śpiewanka Pidna Hołowką Kolebka.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.
1: Raz.

Wyrtem do was, drochy słuchaczy, po muzycznej pererwi. Słuchali sme przed chwilką polską wokalistkę Basia Giewont, tak ona nazywa się. Słuchali sme śpiewankę z jej najnowszej płatni, to był utwór pod nachołówką Kolebka. Rańsze słuchali sme muzyku z Bliskiego Wschodu, to był ensemble Ała i śpiewanka pod nachołówką Jaszajfin Al-Malich. Zapowiłem przed pererwą, że teper powiem wam proświtowy i denrowy który praznujemy sztoroka 3 czerwca i jest to oficyjne świato zaklekane zachalnym zhromadzeniom Organizacji Zjedynionych Narodów rezolucją ARES-72-282, która była przyjęta 12 kwietnia 2018 roku. No, to tak oficyjne, bardzo oficyjne świato i to ta data, to świato chneska i daje taką nachodu do praznowania, do prydania takiego zahalnego uznania roweru jak seretka transportu, który od bliższe jak dwóch storokiu, od dwóch stolikiu już no, pomachat ludziom. Organizacja Zjedynionych Narodów podkreślać, że rower jest prosty, dostępny cenowo, jest niezawodny i przede wszystkim czysty i przyjazny dla seredowiska, jak seredok transportu. Jocho ważna rola w promowaniu zrównoważonego rozwytku, tyż dbania o seredowisko, jak i zdrowia ludy, jest nie do perecinynia. Rower stał się takim symbolem chneska zrównoważonego transportu i rower aktywni i może tak powiedzmy, że zawdziaki rowerowy to możemy aktywni speraty zrównoważoną konsumpcję, produkcję i też robyty pozytywne wlejania na klimat. No, za tym same plusy sód toho roweru każdy z nas prawi, że ma je. Może hosnuje len do takiej rekreacji, ale też właśnie w codziennym życiu, osobliwo kiedy żyjemy w miastach i autobusem albo autom, to je bardzo ciężko, bardzo dołho czasem dojechać do Chile, to możemy skorzystać właśnie z roweru. I nie musimy hosnować rower lem, kiedy jest bardzo teplo. Możemy iść rowerom ciły rik, lem trzeba po prostu dobre teple obleczenia zimą. Prydbaty, założyty i budę już lepsze i ciły czas zdorowle. Barże tak zdorowo. Zatem no, chneska, jak może już wieczorem, to taka najlepsza pora, żeby skorzystać popraznowaty to świtowy den roweru, ale zaran może, jak ma tę możliwość, to właśnie woste stot rower i zorganizujcie sobie dejaku mał ekskursję. A teper to może zorganizujmy sobie, ale małą muzyczną pererwę. Perednamy po maďarsku. Inczy ensemble posłuchamy kooperację tak naprawdę. To był The Bohemian Betiars i Parnograst. Posłuchamy śpiewankę pod nachołówką Hamenni Akarok. A pak puszczuwam muzyku z animacji Chłopi. To był utwór pod nachołówką Babie Lato.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kiwskoho w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma te audycji, fajny ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii Ihor was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Słuchali ste muzyki z animacji Chłopi. To był utwór Pid na hołówką po polsku Babie Lato. A raniejsze słuchali sme madziarskoj muzyki. To byli Bohemian Betiars i Parnograst. Śpiewanka mała na hołówok Homenia Karok. No i drochy słuchaczy. Już wszystko jem prochneśniu datu powił i teper przyszł czas, żeby pojechać desy i hamę chneska do północnej Makedonii, do drżawy, jaka nachodzi się w południowo-wschodniej Europie, w średniej, w centralnej części bałkańskiego półostrowa. Makedonia ma je chranić od północy z Serbią, od południa z Grecją, od schidu z Bułgarią, a od zachodu z Albanią. W Makedonii żyją Makedonci, jak i też dost wielka albańska mniejszyna. Albańców w Makedonii jest około 20-25% i większość z nich żyje w zachodniej części drżawy bliżej albańskiej hraneci. Stolicą północnej Makedonii jest Skopje. Do Skopje możemy dojechać autom bardzo lekko, bo sąd autostrady przez bilszyst do Rochy, przez Słowację, Madziary, Serbię, ale też możemy dolitać samolotom. Już do Skopi od paroch roku kursują tak tuni lotny czy linii. W Makedonii besidują po makedońsku. Albański język też ma swoje prawa, ale lem w dakotrych regionach. Walutą w północnej Makedonii jest makedoński denar. W tej derżawie żyje około 2 milionów ludy i to na powierzchni nie tak wielkiej, bo 25 tysięcy 730

A temperatura kolonii bud po Mirena w Makedonii to było plus 45 gradusiu i tak choriaczo było w sele Demir Kapija. Ale bywajut, bardzo rzadko, ale bywajut zimą i wysokie morozy. Wielkie morozy były na premier w sele Berowo. Tam rekordową morozną temperaturą było minus 31 gradusiu i to była rekordowa niska temperatura dla całej derżawy. Makedonia to jest bardzo kolorowa derżawa, bardzo kolorowa zakutyna europejskiego kontynentu, mają swoje symbole, mają na takie nacjonalne alkohole, nacjonalne zwiria, nacjonalne drewo i wiele innych nacjonalnych, narodnych riczy, symboliu i prototy wam powiem po krótkiej perwi. Posłuchamy teper ansamblu Dularowy Bracia, Budę dasz to połem kiwskie. Posłuchamy dokładnie śpiwankę Pidna Hołowką Wasyl.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary tisia hańblat, posłomu radyty, wasylnym ich toho.

To był ansambl Dularowy Bracia. Słuchaliśmy łemkiwskiej muzykę w czas naszej muzycznej przerwy. Dokładnie pustyłem wam śpiwanku Pidna Hołowkom Wasyl. A teper uertamy do Makedonii i przed przerwą już wam tak bardzo osnowni powiłem pro to tu derżawu, pro geografię, pro klimat, pro chory, pro tiż da jak inczy fakty związane właśnie z Makedonią. Ale teper choczu już bardziej detali powiste na premier, że narodnym, nacjonalnym alkoholom w Makedonii jest rakija. Rakija jest to taki napytok, który jest kotroho słynnelem, to ta derżawa, ale i tiż inczy okremny na Bałkanach. Albania, Serbia, Chorwacja, Montenegro, tam tiż znajd tot rit napytka. Tiż okrem toho w Makedonii pyjut mastiku. Mastika jest to taka żywycia, która tiż jest sfermentowana i ma je taki smak, no właśnie, alkoholu. To już kus inczy rit smaku może każdemu tak ne spodobaty się. Jest to sfermentowana żywycia sosny, dokładnie. Nacjonalnym zwierzę Makedonii jest lew. Okrem toho, że no ne żyją lewy na terenie tej derżawy, to właśnie tak się podijało w historii, że właśnie lew stał się takim symbolem, symbolicznym zwierzą. A to też dla toho, że lew w Zachale, w wieloch kulturach jest symbolem siły, symbolem moczy, no i właśnie za to jest nacjonalnym zwierzą. A nacjonalnym, narodnym drewom Makedonii jest makedońska sosna. Jest to kus taki okremny, inczy gatunek sosny, jaki właśnie rosnę na południe Europy. A nacjonalnym kwitkom w Makedonii sód kłosy zbóż, zboża, tak wszystkie właśnie rosnucze zboża, to na polach i takie kłosa odnych, to są też takim dość wielkim, ważnym symbolem dla Makedonii. A kiedy idę pro muzyku, to Makedonci bars ochoczo chrajut na instrument, jaki nazywać się gajda. Gajda to jest taki rit instrumentu, bars podobny do dud. Takich właśnie miszkił, jest to taki miszok, który styskamy i właśnie też dmuchamy, dujemy powitria do seredyny, no i za to właśnie pojawiają się nam zwuki. No, tak jak znamy, jak dudy wychladają, to gajda jest kus podobnym instrumentom i występuje, pojawia się w derżawach południowej Europy i też w Makedonii. A jak idę pro inczu kulturu związaną z Makedonią, to bars osobliwą mają kulturu izdy po dorochach. Może ktoś z was już był w tej derżawi, podorożował, to może właśnie poczuł to, że czasem to po chodnikach albo po parkingach, po chodnikach przede wszystkim i zjad czasem auta, że parkują na chodnikach, no i że piszkom to tak czasem ciężko i ty sobie przez miejsca w Makedonii. Tiż w tej derżawie bardzo często hosnują klakson, taki właśnie hołosny zwuk z auta. Przede wszystkim jest hosnowany klakson na skrzyżowaniach, a to po to, żeby pryskorszy inczych szoferiów, który izdiat czasom za tak, no dost pomale, ale to jest oczywiście dost relatywne poniatia pomale, bo czasem po prostu ktoś izdyt wede auto tak jak trzeba, podla zasad, podra prawil, no ale sud inczy szofery kotry znają lipsze jak trzeba izdyty. Zatem no kultura izdy autom w Makedonii kus jest taka samowolna.
No a okrem toho, to jeszcze hoczu wam dopowisty, że Makedonia spośród wszystkich derżaw, jakie zniknęły po dawniej Jugosławii, była jedynym terytorium, które zyskało niezależność w pokojowy sposób. Właśnie inne derżawy kus boryły się z Serbią, z Belgradą i Nelem, a Makedonia kus tak uśpiła właśnie pokojowo odrwaty się od dawnej stoleci Jugosławii. A sama nazwa derżawy Makedonia to pochodzi od antycznej takiej grupy ludy Makedonciu. To po grecku Makedonia znaczy wyżyna, makendos, wysoki, albo też z doryckiego języka makos, wysokist, wysota, też w jońskim języku mekos. No i podla Hezioda nazwa pochodzi od imena Makedona, korola i zaklikatela derżawy właśnie Makedonii, i kotry tot Makedon był synem samoho Zeusa. Tereny chneśnioj Republiki Północnej Makedonii w antycznym periodzie były częścią Królestwa Pajonii, pak były pitbity Makedonciamy, pak Rymianamy, no i stały się w końcu rzymską prowincją Makedonia Salutaris. No i chneska mamy taką sytuację, że kus tej antycznej Makedonii nachodzi się na terenie chneśnioj Grecji, za to właśnie teper tak nazywa się Makedonia Północna, żeby odróżniać się od tej Makedonii, która w Grecji nachodzi się i jest po prostu integralną częścią greckiej derżawy i też historyczną krainą, z którą związana jest też grecka tożsamist, grecka dostomennist. No, bardzo ciężka jest to ta sytuacja, bardzo ciężka jest i taka skomplikowana historia samej nazwy Makedonia i samoho makedońskoho, makedońskiej krainy, makedońskiej derżawy. Oczywiście bliższe bym mich besidowaty proto tu temu, ale i tyż sam nie czuję się bardzo kompetentny, a i tyż czasu nie mamy za wielo. Przyszedł czas już, żeby pustyć muzyku i żebyśmy kus właśnie odpoczali przy dajakich nutach. Posłuchamy teper Igora Kucera, to bude śpiwanka pidna hołowką Kupało się dziewcza.

Słuchaliśmy Igora Kucera. To była śpiewanka pod nachołówką Kupało się dziewcza. Przed przerwą oj dost dołcho jem by sidował pro Makedonię. Kusiem zaczął już taku no trudno temu związaną z Makedonią Północną, z grecką częścią Makedonii. Już nie chciał jem prodążaty to tu temu, no bo sam tiż nie jem bardzo kompetentny, żeby wam objaśniaty wszystkie detale, ale kiedy chocze te właśnie dasz to bliższe postudiowaty, albo mate może kontakt z Demką Nowakom, z historyką Zbicza, to może te się do nioho skontaktowaty, z nim skontaktowaty, do nioho napisaty, bo win bardzo interesuje się historią Makedonii i kus bilsze od mene znat, jaka jest to ta derżawa i jaka jest joj historia. No a chneska mamy seredu i jeszcze przed nami dwa robocze dny w to tym tyżniu, choć tak naprawdę to jeden, bo zaraz mamy czetwer i to jest czetwer taki, który w Polsce jest katolickim światom. Mamy Corpus Christi zaraz w Polsce i za to właśnie bliższy z nas bude maty swobidne, nie bude i ty do roboty, za to bude tyż i w naszym radiu LEM FM kus in inaczej prochody te ramiłka programił nie budę trzech świtiu w pramem efiri, ale budut trzech świty w piatnyciu i w piatnyciu odwadne oczy wydno, że striczamy się. Zatim, no zaran budę pererwa, ale ze mną nie budę, bo jak ja jem w seredy i w piatnyci, no to w to tym tyżni nic z moich odtynkiu nijaki nie propadat. A tiż nie propadat nijaka muzyka, bo jeszcze choczu wam dasz to pustyty. Nie kińczymy trzech świtiu na teper. Posłuchamy dasz to z Islandii jeszcze raz, ale to będzie inny ansambl, to będzie Kaleo. I posłuchamy takiej spokojnej islandzkiej ballady na dobranicz. Pidna hołowkom, sofdu unga astin min.

0: To był ensemble Kaleo z Islandii, słuchale z metakoj ballady, kotra tiż jest taką śpiwanką na dobranicz. Kolebysme właśnie perewele, to te słowa z islandzko-honałemkiwskiej, no to właśnie byłoby kus proto to, żeby dobri pospaty. No a na hołowok po islandzkie to śpiwankę to zwłóczy sovdu unga astin min. No mam nadzieję, że spodobała wam się to ta śpiwanka, bo to tiż poślidnia śpiwanka w naszym odtynku trych świtiu. Ja już wam drochę słuchaczy bars hardo dziakuju. Za przysutnic, że włuczate nas, że ste znamy, że słuchate i tiż to i mojej czasty trych świtiu, że lubite to tu muzyku w różnych językach, w różnych klimatach, w różnych stylach. No i że wam w zahali to się podobać. Czujemy się, jak już wiem, powił odwadny w piatnyciu, a do toho czasu żelam wam prymnej reszty weczera, spokojnocho i zaran świata Corpus Christi w Polszczy, no i do poczucia odwadny. Trymajte się, ostante zdorowy, ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy hałosy
2: w radyju
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Szyst i szyst gorleci, 103 i 8 polkołyci, lem kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiuski hołos w twoich chyży.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczek.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczek.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Za wszystkich was wielczu.
11: Ну, гей, зарай, хлопці, Галю, щоб дівчата позбігались.

funky.

mój gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.